0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: SK Szczecin.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Rozpoczynamy ostatni wakacyjny czwartek w tym roku. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś dużo słońca, chmury też się pojawią, ale bez opadów, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 26 kresek. Ciśnienie wysokie, na ulicach Szczecina jeszcze jest spokojnie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu. Wciąż śledczy nie podali, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym więcej reporter SK Mateusz Gołębiewski.
3: Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do tragicznej w skutkach powodzi.
2: 100 zawodników i zawodniczek, 8 drużyn z całej Polski w Łodzi ruszyło Łódź Soccer Camp. Młodzi piłkarze zmierzą się w turnieju, ale będą też poznawać tajniki futbolu. Między innymi pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka.
4: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
2: A najlepsze drużyny zagrają w sobotę w finale na stadionie Widzewa.
5: Jankes.

0: Ale zostało piątek na horyzoncie. Ja dzisiaj czekam na pięć stów, dzisiaj po godzinie 8. A ty, Janki, na co dzisiaj czekasz?
1: Ja, ten proszę czwartek? Pani, czekam na kawusie jakby co, bo stwierdziłem, że dzisiaj może ty.
0: Dobrze, to może zróbmy tak. Ty kawa, ja łazienka, a wy dajcie znać, na co wy czekacie. 664-402-302. Peskowy Messenger.
1: Zapraszamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Czekałam na przejeździe kolejowym, aż otworzą chleb, ale już otwarli jazdę.

0: No Ed Sheeran jeszcze raz. No, za każdym razem bardzo ładnie. 8 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w czwartek, za kwadrans piątek 27 sierpnia.
1: No i tak się zastanawiamy od samego rana, na co czekacie, bo to, że czekaliście na nas, to jesteśmy przekonani, bo nasze ego jest wielkie, ale tak zupełnie serio, domyślamy się, że macie coś, co sprawi, że za chwilę się uśmiechniecie.
2: Dzień dobry, SK, ja czekam z utęsknieniem na urlop jeszcze dziś i jutro i 2 tygodnie wolnego. Pozdrawiam ze Szkocji.
0: Ale Szkocja jedzie do nas, do Polski.
1: A, no właśnie chciałam powiedzieć, że...
3: Bo tam pogoda w kratkę.
0: Na co czekacie, czekamy. A, czekamy też na panią Jadzie, która zaraz do nas dołączy.

0: 17 minut po godzinie 6. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne pracowanie.
2: Jadzie, pytamy dzisiaj naszych fantastycznych słuchaczy, na co czekają?
3: Na piątek.
0: To
2: dziękuję,
0: już
2: jutro.
0: No, kilka godzin. No to
2: ale zobacz, jak szybko spełnimy szybciutko marzenie pani Jadzi.
0: Bardzo dobrze. No. Wcześniej jeszcze przejrzymy oczywiście, no przynajmniej raz, bo dzisiaj i jutro przegląd prasy. Prasujemy, patrzymy, co się dzieje. White 2115 pewnie wszyscy kojarzą. Matę też kojarzą wszyscy, prawda?
2: No,
0: wydali wczoraj wspólny numer. Jedna na milion. To jest tytuł tego numeru. Ale uwagę, fanów przyciąga nie tylko sama pieśń, piosenka. W teledysku razem z chłopakami występuje Roxana Węgiel. Roxy Węgiel.
2: No i teraz zobacz, Jadziu, jak no, ładnie właśnie wyglądają. White 2115, Mata i Roxy.
0: Mm.
3: Pokaż, no te tutaj dzieciaki.
2: Ładne,
0: proszę,
2: nie?
0: Ładne, no.
3: Tylko czemu każdy ma pseudonim jak hasło do Wi-Fi?
0: Dobrze. To jest dobry pomysł. Hasło do Wi-Fi, Roxy.
2: Albo White 2115.
4: Wiktor by resetował.
2: No, Ania Mucha, na pewno wszyscy kojarzą. Ona jest przeciwko obowiązkowym napiwkom. Ostatnio Mateusz Gessler o tym mówił, że uważa, że powinny być obowiązkowe. No i
0: no
2: sporo
0: i
2: ludzi, och,
0: tak,
2: bardzo. No i cóż, ona uważa, że napiwek powinien być nagrodą za dobrą obsługę, a nie czymś po prostu doliczanym z automatu, no.
3: Czyli żeby Ania zostawiła napiwek, to serwis musi być taki, że mucha nie siada.
0: Co najmniej.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No i ładnie, czekamy na piątek razem z Jadzią. Dziękujemy pięknie.
3: Proszę bardzo.
0: Lecisz na kawkę?

0: Kama, zamawiałaś coś z zagranicy?
1: Ha, owszem.
0: Tak?
1: No.
0: To chyba nie dojdzie, bo ten balon z tymi wszystkimi paczkami wylądował nie tam, gdzie powinien prawdopodobnie. No chyba, że wylądował u ciebie przed domem.
1: Nie, nie wylądował u mnie przed domem. Chcesz powiedzieć, że będą opóźnienia?
0: Będą opóźnienia i za chwilę Marcin ci wytłumaczy, co się wydarzyło z tą twoją paczką.
1: Dobra, robię głośniej.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Hej, co u Ciebie?
4: Zapisałem się do TebEdukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
3: TebEdukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Poranek w Szczecinie dosyć ciepły, termometry pokazują 16 stopni Celsjusza. Dziś okulary przeciwsłoneczne to absolutne must have, bo dziś nad Szczecinem dużo promieni słonecznych padać oczywiście nie będzie. Na ulicach naszego miasta nieco większy ruch uważamy w rejonie węzła Kijewo, noga z gazu także na Krygiera.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Czterech jest wciąż zakażonych, a źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. Na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary, a schwytane owady są obecnie badane w laboratorium. A balon z nielegalnymi papierosami znaleziony dziś w nocy na Podlasiu wylądował na dachu domu w Jaświłach. Przenosił 15 tysięcy paczek papierosów. Policja przypomina, by o każdym takim obiekcie informować służby.
10: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
13: SK Sport News.
12: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy w sumie 36 zespołów, a ich losowanie odbędzie się dzisiaj po południu. Pierwsze spotkania za niecałe dwa tygodnie. A Martyna Kubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagra w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli w nich Linda Klimowiczowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski.
10: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Radio SK.
16: No to faktycznie miałeś rację, trochę się naczekam jeszcze na tę paczkę.
17: No właśnie, Kamcie, no to jakiś tam błąd w adresie był, ale dobra, nie ma błędu, jeśli chodzi o odbieranie telefonów, głosówki na Messengerze, na co czekacie w czwartek?
18: A ja czekam na kobietę, która powiedziała 5 minut. Jeszcze tylko 5 minut. Prawie pół godziny temu. Pozdrawiam.
16: Dobra, dobra, no my mamy problemy z czasem, a wy z centymetrami. O! Przecież Wiktor jak przyjeżdża z ryb i mówi, o, taka ryba była, no błagam cię, przecież widziałam na zdjęciu.
17: No to o te centymetry chodzi, tak?

0: 23 minut, 3 minutki i będzie z nami godzina 7, tutaj SK. No dobrze, dobrze, dobrze, dzieje się na świecie, oczywiście cały czas. Kama wzięła sobie z radości aż.
1: Siewałam cicho, incognito, no.
0: To nie było ziewnięcie, proszę państwa, to był mój wzrok. Proszę państwa, prezydent Karol Nawrocki, tak właśnie, zaprasza nie do końca nas, Kama.
1: Dlaczego?
0: Bo młodych.
1: No kurczę.
0: Do Juraty,
1: ja
0: do siebie.
1: Zobacz, wczoraj sobie twarz zrobiłam, zobacz jak dobrze wygląda.
0: Ta twarz brzmi znajomo rzeczywiście. Zapraszam do Juraty, pod koniec sierpnia odbędzie się dwudniowe spotkanie dla osób w wieku 18-26.
1: A, ja mam 28.
0: Mhm. W planie są rozmowy z prezydentem, oczywiście debaty, sport, a nawet zajęcia z samoobrony.
1: Ej, fajne to.
0: No i koncerty, a jedną z gwiazd będzie, uwaga, Skolim. Wejdę.
1: Tak, czyli najpierw prawy. Prezydent, potem Skolim. Czyli najpierw głowa państwa, a później biodra państwa.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
3: A Westę uważamy, że

0: Często szkoły.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie

0: dnia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na Ciebie!
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: I po reklamie.

Cześć Eska, ja czekam do soboty. Co prawda miał być rodzinny wypad do Santago, ale będzie rodzinny wypad na wieś, na wykopki. A potem będzie ognisko i jakaś zabawa. Pozdrawiam.

0: Nie, ale oni źle śpiewają w tej piosence. To nie Rasputin, tylko...
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
0: to you. Papa Paula.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Dobrze, dziękujemy bardzo, rzeczywiście. Jesteś z nami, Paula, jesteś?
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Dlaczego taki lubisz buongiorno? Co to za akcja?
4: To jest akcja mojego życia.
0: Mamy informację, że jesteś urodzona, by mówić buongiorno, ale skazana na mówienie dzień dobry.
3: Ale co, tak bardzo, bardzo lubisz rzeczywiście te klimaty włoskie?
4: Bardzo. Nie wiem, jest... czy nawet nie za bardzo.
3: O, a jak jest
4: po... Nie, tylko nie pytajcie mnie.
3: Nie, jak jest po włosku śniadanie?
4: Nie wiem.
0: Kolacjone.
4: Ja się tam z nimi porozumiewam po swojemu.
3: A, buongiorno i tyle. Dziękuję, do widzenia.
0: Glutenem i margaritą.
4: I ciao.
3: A twoja ulubiona włoska potrawa? Jaka to jest?
4: To znaczy właśnie ja nie jestem taką fanatyczką włoskich potraw.
5: Czyli wieże skrabowego.
4: Nie jestem taką fanatyczką. Jem, co mi dają, ale makarony generalnie nie przepadam, bardziej pizza, jeśli już.
0: No to ja uważam dokładnie tak samo. Ja nie jestem wielką fanką włoskiej kuchni, za to włoskich facetów, a i owszem.
4: A jeszcze słodycze, słodycze mają genialne.
0: Paula, dogadamy się. Natomiast mamy informację, razem, że jesteś niedoszłą piosenkarką.
4: O Boże, chyba, że...
3: Słuchaj, mamy tyle informacji na twój temat, że powybieraliśmy ten najciekawsze.
0: Moje ulubione z tej laudacji na twój temat, nie tylko osobowość roku, ale osobowość każdego dnia. Bang! Ty powinnaś sobie to wytatuować.
3: I uwaga, może już niedługo śpiewająca pani psycholog. Czy masz już swój pseudonim artystyczny przygotowany?
4: Nie, ale myślę, że na pewno mi szybko wymyślą.
0: Dobrze, no, coś tam z Włochami się znajdzie.
5: Ale jak pani psycholog, to pewnie ulubiona piosenka Jesteś szalona, co?
4: Żebyś wiedział.
0: Kochana, no to słuchaj, masz cudownych ludzi wokół siebie, którzy do nas napisali, składają ci najlepsze życzenia. My z kolei mamy stówkę dla ciebie i zapas oryginalnego soku.
4: Krasnie, dziękuję.
3: Wszystkiego cudownego, jesteś wspaniała, nie zmieniaj tego. No i co, mamy ci życzyć jeszcze jakichś wypraw włoskich? Czy to już tam wszędzie
4: bardzo
3: byłaś?
4: Bardzo proszę.
3: A byłaś kiedyś w Sienie? Siena, taka piękna miejscowość.
4: Nie.
3: Ja ci tego życzę. Siena jest.
4: Czyli teraz na liście będzie dobrze. Tak. Czy ja mogę pozdrowić?
1: Jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Ponieważ sponsor już wybrzmiał, to teraz możesz pozdrowić.
4: Dziękuję. I chciałam pozdrowić tych wszystkich wspaniałych ludzi, których mam dookoła siebie. I bardzo wam dziękuję, naprawdę.
3: To powiedz mi jeszcze raz po swojemu dzień dobry po włosku, no?
4: Buongiorno.

0: dobrze, że myśliwce mają przylecieć do Polski, bo ja mam dzisiaj problem z myśleniem.
1: Jeszcze raz? Proszę, żebyś...
0: No, ja się dokładnie, dziękuję. Dobrze. Dokładnie.
1: Ale coś mi przerwało tutaj w słuchawkach, naprawdę nie słyszałem.
0: Słuchajcie, Marcin Procki zbliża się z newsami. Tam będzie dobrze.
1: O, teraz rozumiałem, okej. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Wiktor. Jankes.
2: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
4: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
3: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
9: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Pasażerom komunikacji miejskiej w Szczecinie przypominam, że od dziś do końca sierpnia inaczej jeździ tramwajowa dwójka oraz jedenastka. Warto o tym pamiętać i przed podróżą wejść na stronę ZDTM-u, a kierowcom przypominam, aby nie jeździć na pamięć w rejonie Emilii Plater. Na termometrach aktualnie 16 kresek, dużo słońca.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk. Politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in. czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. A baza lotnicza w Łasku w gotowości na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. Pięć husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
2: Na pierwsze maszyny trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje w sumie 32 samoloty. A na chwilę przed nowym rokiem szkolnym eksperci przypominają, dobrze dobrany tornister to podstawa. Wybierając go, trzeba zwrócić między innymi uwagę na materiał, z którego jest wykonany.
4: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, szerokie szelki.
2: A podpowiada Małgorzata Zapała z sanepidu w Kaliszu, a już kiedy nauka się zacznie, należy pamiętać, że waga plecaka nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
5: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
6: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek 27 sierpnia, minutka po godzinie 7.
7: Po godzinie 7 na pewno będzie u nas 7 wygrywa.
6: Ach, będzie. Kto dojedzie do 7, prawidłowo odpowie, ten zgarnie nagrody. Bardzo dobrze.
7: No i nasza koszulka z napisem cześć.

0: 9 po godzinie 7.
1: Tak, jak to my.
0: Jak to mówią moje dzieci, noski! I trzeba 7 razy w nosek dotknąć. I nie pytaj dlaczego.
1: Okej.
0: Jak ja chodziłam do przedszkola, to się mówiło imieniny godziny. A teraz się mówi noski.
2: Ale co, że jak jest 7 po 7 na przykład?
0: Albo na przykład 8 po 8, 9 po 9, tak. Tak.
2: Aha, i to tak trzeba dotknąć.
0: Całe szczęście, że o północy śpią.
2: Pini państwo dotykamy, uwaga, 7 razy. Ja już to właśnie zrobiłem, dobra.
0: Dobrze, to skoro już pobudziliśmy naszą prawą rękę oraz nasz nos, to mam informację dla naszego mózgu, bo okazuje się, że paliwo dla mózgu może kryć się na naszym talerzu.
2: Ojej.
0: Naukowcy, kocham takie informacje, odkryli, że wyższe spożycie miedzi wiązało się z lepszą pamięcią i uwagą u osób po 60. Patrz, mówię tę informację i nie patrzę w twoją stronę, Janki. Miedź znajdziemy między innymi w orzechach, kakao, wątróbce, więc żeby mieć zdrowy mózg, trzeba jeść dużo miedzi.
2: No to teraz już wiem, dlaczego mówi się mieć głowę na karku. Oh yeah. Tak, za chwilę się wygrywa.

0: już kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To jest cudowne, bo w sumie nie musimy wam mówić, co robić, bo wy już wiecie. Warto dzwonić 664-402-302, trzymać telefon przy uchu, szybciutko odpowiadać i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. A czasu mało, bo tylko 2 minuty.
0: Zapraszam oczywiście, szybko łączymy się z wami, szybko odpowiadajcie, najlepiej dobrze i będzie fajnie. No to uwaga, uwaga, uwaga.
2: Dzień
0: halo,
2: dobry.
0: Dzień dobry.
2: Halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: No i teraz się słyszymy. Jak masz na imię?
3: Marcin.
2: Marcinku, mam nadzieję, że czekałeś się na tą zabawę i czekasz na siódme pytanie, więc jedźmy najpierw.
3: Tak.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze. Pytamy o niedzielę najbliższą. Czy w niedzielę będzie niedziela handlowa? Tak czy nie?
3: Nie.
0: Dziękujemy.
2: Otóż tak.
0: Dziękujemy.
2: Marcin, byłeś szybciutki.
0: To była szybka, krótka piłka. Czas leci, to dobieramy dalej kolejną osobę. Odbieramy kolejny telefon. Halo,
2: 664-402-302. Halo?
4: Halo, halo, cześć.
2: Cześć.
1: Drugie.
2: Jesteś karpiem w wysychającym jeziorze. Wymień 2 punkty planu ucieczki.
4: Jakaś strumyk i rzeka.
0: Dobra.
2: Rzeka w jeziorze i strumyk w jeziorze.
0: Udało się, płyniemy dalej. Co to jest ChatGPT?
4: ChatGPT? No, pomaga nam w różnych sytuacjach.
0: Niech będzie. Zwany jest również sztuczną inteligencją. Lećmy dalej.
2: Czwarte. Adamek Szpilka Włodarczyk. Co łączy te nazwiska?
4: Bok.
0: Zgadza się.
1: Piąte.
0: Czy Westerplatte leży w okolicach Monte Cassino?
4: Nie.
2: Czym
1: szóste.
2: Możemy płacić? Podaj 2 przykłady.
4: Kartą i gotówką.
1: Siódme.
0: I uwaga, siódme pytanie. Do wygrania jest eskowa koszulka z napisem cześć. Ile liter jest w słowie cześć? Halo?
2: Na palcach jednej ręki policzysz.
4: 5.
2: I to jest dobra odpowiedź.
0: Ale długo liczył.
5: Może jest stolarzem.
2: O nie.
4: Ja wszystkie policzone.
2: No dobrze, to w takim razie koszulka z napisem cześć leci do ciebie. My tobie też cześć mówimy. I czego ci życzyć?
4: I udanego dnia.
0: No i fajnie. Niech taki właśnie będzie.
4: Dzięki.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To teraz Stanach. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Za 5 minut będzie 7.30 i wtedy Marcin Procki wpadnie do studia, no prawie że w sportowej koszulce.
1: Aha, chodzi o José Mourinho, tak? Który wraca na Santiago Bernabeu. Rzeczywiście, to bardziej jemu kibicujesz czy piłkarzom? Bardziej się kochasz w nim, w sensie w trenerze?
0: Nie, nie,
1: czy...
0: nie, ja zawsze wolałam tego...
2: Guardiola.
0: No właśnie, dziękuję. Widzisz, jak mnie Boga i dobrze zna. Do? Guardiola mi się zawsze podobał. Mourinho, nie, nie, jemu źle za oczu patrzy.
1: Tak?
2: Ale on ma więcej włosów niż...
0: No to prawda i chyba nawet też więcej hajsu. No ma tutaj chłopak. No i o tych atutach Marcin Procki za chwilę wniósł.
1: Za chwilę, tak.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
11: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
10: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
11: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Nieco większy ruch jest już w rejonie ulicy Gdańskiej. Zwalniamy przy trasie zamkowej. Noga z gazu przy Cukrowej i Południowej przy dojeździe do ronda Uniwersyteckiego. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 kresek. Dziś dużo słońca, bez opadów, ciśnienie nadal wysokie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tysiące mieszkańców Ceuty protestowały przeciwko obecności migrantów. Ich wtargnięcie w liczbie około 70 tysięcy pod koniec lipca zapoczątkowało kryzys. Demonstranci skandowali hasła przeciwko rządowi w Madrycie, a niektórzy sugerowali, że kryzys wywołały władze Maroka. A co robić, gdy usłyszymy alarm? Tego będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na przykład na Mazowszu stanie blisko 200 punktów, gdzie będzie można dowiedzieć się m.in. jak spakować plecak ewakuacyjny.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
16: SK Sport News.
15: Udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. W drugim meczu tego sezonu La Liga piłkarze Realu Madryt zagrali na swoim stadionie. Kibice królewskich owacją przywitali Portugalczyka, który wrócił do Madrytu po 13 latach. A na boisku jego piłkarze nie dali szans Realowi Sociedad. Wygrali 4-1, a Kylian Mbappé zaliczył hat-trick. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała jeszcze gra w deblu, w nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
17: Gramy dalej, 7.32, 28 do 8.
18: Zastanawiam się, w co gramy.
17: O, no jak to w co? No cały czas, no w hity na czasie, proszę pani.
18: A, nie, no pewnie, oczywiście. No to w takim razie, uwaga, maestro! Nioselek za chwilę wpadnie.
17: Będzie fajnie. Zostańcie z nami.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 7.38, czwartek za kwadrans piątek. No i wciąż aktualne pytanie.
1: Na co czekacie od samego rana?
2: Cześć, ja jadę do pracy i w zasadzie czekam na to, aż skończę pracę. Jakby w ten weekend mam kawalerskie i jakby no nie myślę o tym, co jest w tygodniu, tylko czekam na weekendzik.
1: Raz w życiu byłam na wieczorze kawalerskim. Fajnie było. A jak było na
0: ty
1: twoim wieczorze?
0: Na... Czekaj,
1: tak,
0: jak
1: ja byłam na wieczorze, bo ale byłam świadkiem roli? Mojego przyjaciela.
3: Dobra.
1: Naprawdę,
0: słuchaj, ale to
1: no.
0: może nie zagłębiajmy się tak za głęboko.
1: A jak na twoim kawalerskim było?
0: Ja nie robiłem kawalerskiego. Ja się bałem kawalerskiego, że później...
1: Ja sobie jejku, to my mamy taką imprezę jeszcze do zaliczenia
0: w twoim życiu.
1: Ale ja
0: sobie zrobię kiedy
1: życiu.
0: Indziej. Pewnie, że tak. Ja też nie robiłem pępkowego, bo jak się urodziły moje
1: Janki,
0: dzieci.
1: To ja muszę
0: ja zostawiam sobie to na kiedy indziej.
1: Po tych imprezach.
0: Ja sobie zrobię naprawdę, no. Na to czekacie w czwartek, dajcie znać, halo.
4: A ja, moi drodzy, czekam na miłość.
0: O! Tutaj się można połączyć kropki. Czekamy.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Euro na wszystko cię stać. Euro
8: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2000.

0: 20 minut, to gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75. Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
4: Stokrotka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
8: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
9: I po reklamie.

0: Kamcia, leciałaś kiedyś samolotem, prawda?
1: Raz w życiu mi się trafiło.
0: Z dziećmi też?
1: Z dziećmi też.
0: I wtedy miałaś fotoryki na pokładzie dla dzieci?
1: Nie, wzięłam koc i położyłam na podłodze.
0: A teraz się troszkę pozmieniało. Uwaga, w sprawie fotelików w samolocie dzwoni przewietrzona Iwona.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Dzień dobry, czy ja z panem Piotrem rozmawiam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie z biura podróży telefonuje przewietrzona Iwona. Proszę pana w sprawie wylotu do Tunezji. A chciałbym tylko jedną kwestię, bo wy chcecie razem z dziećmi, czy mam gdzieś indziej państwa, proszę pana, ulokować?
4: No razem z dziećmi.
5: Tylko, że proszę pana, ten rząd, bo widzę, że są nieletnie dzieci, będzie z fotelikami dziecięcymi. I jeżeli, proszę pana, pan się upiera na to, żeby z dziećmi, no to pan ma o jedno dziecko za dużo.
4: Ale jak mam, jako jedno dziecko za dużo mam?
5: No bo jeżeli by było jedno dziecko, proszę pana, to wtedy macie dwa miejsca, jeden fotelik. A tak to muszą być trzy foteliki i no wychodzi na to, że będziecie w rzędzie, proszę pana, z kolejnymi trzema fotelikami.
4: I co za tym idzie wtedy?
5: No i tutaj jest prośba taka, czy wy się zmieścicie, czy nie uszkodzicie, bo ja muszę to, proszę pana, ewentualnie jakby przewidzieć.
4: Ale co nie uszkodzimy?
5: No tych fotelików, bo tak, pan ma samolot, są trzy rzędy po prawej, trzy rzędy po lewej. Trzy rzędy po prawej dla dzieci to będą z fotelikami, trzy rzędy po lewej wypada, że też będą z fotelikami.
4: Ja jako dorosła osoba mam foteliku wziąć?
5: Tak, bo gdyby było jedno dziecko, to jeden fotelik i dwójka, proszę pana, pasażerów obok tego dziecka.
4: No to pani się słyszy? Przecież ja ważę ponad 100 kilo.
5: Proszę pana, dlatego wcześniej dzwonię do pana, żeby tą sprawę wyjaśnić i ewentualnie podjąć jakieś działania.
4: No jak pani chce dorosłą osobę, dwie dorosłe osoby wsadzić dziecięce foteliki? No wszyscy to się obowiązują.
5: Proszę pana, mamy rzędy poukładane tak. Jeden rząd trzyosobowy z jednym fotelikiem, albo, proszę pana, jeden rząd z trzema fotelikami. I takich rzędów mamy, proszę pana, trzy.
4: Nie, no ja muszę skontaktować się z żoną, bo dla mnie to jest chore.
5: Proszę pana, to niech się pan wcześniej skontaktuje z Agnieszką.
6: Piotrek, właśnie zostałeś wkręcony.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: 5 minut do godziny 8 SK. Cały czas gramy i będziemy w stronę 5 słów, 5 stówek, pani kochana.
1: No tak, właśnie, za momencik po godzinie 8 będzie szansa na zdobycie 5 stów, ale najpierw trzeba się zgłosić. A więc tak, wy wysyłacie swój numer na SK-owego Messengera. No i pytanko Bogaj, czym cię mają przekonać dzisiaj?
2: Czymś, na co czekają. Bo dzisiaj pytamy o to, na co czekacie, to niech się nagrają.
1: Albo zostawiają zdjęcie. Więc zapraszamy serdecznie, za momencik 500 zł do zdobycia.
3: Autopromocja.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
10: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
9: Milk Patrol!
11: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Płynnie nie przejedziemy teraz przez Narutowicza. Uważajcie na Potulickiej. Noga z gazu także w rejonie Bramy Portowej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś 25-26 stopni Celsjusza. Dzisiaj też dużo słońca, więc pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Akcja policjantów i funkcjonariuszy ABW w Warszawie. Zatrzymano 3 obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. To po otrzymaniu informacji o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Podczas przeszukania zabezpieczono broń i amunicję. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty, drugi ma być deportowany, a trzeci został wypuszczony na wolność. Dobre informacje ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się.
3: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
2: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnę, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się do winy, a grozi mu 8 lat więzienia. A nauczycielom edukacji zdrowotnej pomoże asystent AI. Ma ułatwić pracę z podręcznikiem, a ten liczy aż 900 stron, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
2: A sam podręcznik jest darmowy i dostępny dla wszystkich.
5: Jankes!
6: Gama!
7: Gama!
6: I Wiktor!
8: Wiktor!
9: Radio SK!
10: Radio SK!
11: No i pięknie, 2 minutki po godzinie 8, czwartek, 27 sierpnia. Na co czekacie w czwartek? To pytanie w dalszym ciągu jest aktualne.
12: A ja, moi drodzy, czekam na miłość.
13: Nadal.
14: Rodzice nadal dzieciaków czekają dobrze na pierwszy dzwonek.
11: Ja czekam dzisiaj na badania krwi, bo jestem na czczo od rana. Teraz lepiej się czuję. Mam nadzieję, że to szybko się wydarzy.
14: Jak widzicie moje śniadanie, to tak dziwnie się ślinisz, wiesz?
11: A kawa?

0: Dziękujemy, to był Dawid Podsiadło, a za chwilę Weronika.
1: Pięć stów.
2: Z nami Weronika. Czym przekonałaś Bogaja, żeby akurat wybrał ciebie?
3: Bardzo czekam na to, żeby zaczął teraz wspomnieć, ponieważ mam 13-latka w domu i ukrywam, że lepiej już.
2: Niech idzie do szkoły. Skąd ja to znam?
4: Telefon przy uchu.
0: Tak, pilnujemy rzeczywiście zasięgu, tak, żeby to wszystko pięknie, ładnie grało. Za chwilę przedstawimy ci 5 słów, ale wcześniej musisz wybrać z 2 osób, albo ja, albo Kama, osoba, która będzie z tobą walczyć o 5 stówek.
2: Z kim według ciebie będziesz miała lepsze skojarzenia?
3: Z tobą. Solidarność.
2: Dobra, tylko Weronika, strasznie kiepsko cię słyszymy, więc
0: telefon
2: tam łap zasięg, dokładnie.
3: Halo?
2: Lepiej.
0: Telefon przy uchu, słuchajcie. O, taka tak. Jest różnica właśnie, uwaga, to jest bardzo ważne zawsze.
2: No to powiedz mi tak, już wiem, że masz 13-letniego syna. Jeszcze jakieś dzieciaki na pokładzie?
3: Tak, 3-latek, 2,5 roku dokładnie ma. 3 lata będzie miał w grudniu, więc od grudnia też pójdzie do przedszkola i chata wolna.
2: Ojejku, matko, co ty będziesz robić z tym wolnym czasem, naprawdę. A co lubisz robić? A co lubiłaś robić te 14 lat temu w wolnym czasie?
3: Nie pamiętam, ale to były super czasy.
2: Dobra, ja już wiem wszystko o Weronice, więc wychodzę. Trzymam bardzo mocno kciuki. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: No dobra, Kama, dziękujemy ci bardzo.
3: Super, polecam się.
0: Zagotuj wodę przy okazji, bo ja dzisiaj tylko wodę mogę pić. Bez kawy, tylko wodę. No dobra, okej, okay. Weronika jesteś?
3: Tak.
0: Zabieramy się za 5 stów, 5 słów, no i czekamy na twoje skojarzenia. Uważaj, pierwsze słowo. Kapusta.
3: Ogród, zbiory.
0: Jedno słowo, musisz wybrać jedno słowo, które też powie później Kama.
3: Bigos.
4: Bigos.
0: Bigos. O kurczę, ale dobry pomysł, ale no dobra, lećmy dalej.
4: Ty nie możesz jeść.
0: Lećmy dalej. Kolejne słowo, rama.
3: Okno.
0: O, rama, okno, okej, okay. Dobra, zaliczone, mamy to. Sopot.
3: Mąciak.
0: Mąciak. Przedłużacz.
3: Kabel.
0: Jeszcze raz?
4: Kabel.
3: Kabel.
0: Kabel, dobra, kabel, nie dosłyszałem. I na koniec, hantle.
3: Łownia.
0: Siłownia. No dobra, kapusta, rama, sopot, przedłużacz, hantle, kapusta, bigos, rama, okno, sopot, mąciak, przedłużacz, kabel, tak, hantle, siłownia. Mamy to. Teraz króciutka przerwa, 2 numery zagramy, za chwilę pojawi się Kama i będziemy czekać na jej skojarzenia. Jeśli pokryją się idealnie, wtedy macie 5 stówek. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: To jest ten dzień za kwadrans piątek, czwartek, 27 sierpnia i 17 minut po 8.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Wracamy do gry pod tytułem Pięć słów, pięć stów. Jest z nami Weronika, która, no przypomnijmy, jak skojarzyłaś swoje słowa do naszych. Kapusta.
2: Bigos.
0: Rama.
2: Okno.
0: Sopot.
2: Ponciak.
0: Przedłużacz.
2: Kabel.
0: I ostatnie, handle.
2: Siłownia.
0: No dobra, zapraszamy Kamę do nas, do środka.
3: Kama!
0: Zapraszamy Kamę, Kamcia. Poznaliśmy słowa, skojarzenia Weroniki do naszych słów.
4: Patrzę na twoją twarz i czytam z niej, że wcale łatwo nie będzie.
0: Ja nawet obstawiam dzisiaj 400.
4: Naprawdę?
0: Tak.
4: No dobra, no.
0: Więc nie kombinuj za bardzo.
4: Aha. Będziesz podpowiadał, jak zawsze.
0: Ja jestem antypodpowiedź, więc, ale tutaj sobie radźcie.
3: Ale Kama
0: sobie
3: może jakoś zadawać pytania, tak lub nie.
4: Dobra.
3: Weronice.
4: Dobra. No to uwaga, jedziemy.
0: Pierwsze słowo. Kapusta.
4: W ogóle to jest urocze, państwo tego nie widzą, ale Janki sobie zapisał na kartce wszystkie rzeczy, ale zapisał również odpowiedzi i zasłania teraz drugą kartką.
0: Tak, i mogę sobie przesuwać, Kama, patrz, prawo.
4: Kapusta. No dobra. Werka, to powiedz mi, czy to będzie kapusta z czymś? W sensie z kapustą?
2: Tak.
4: Groch! Groch?
0: Nie ciesz się przecież.
4: Dzięki Bogu.
0: Kolega poleciał za bardzo.
4: No
0: kapusta.
4: No.
0: Bigos. To było trudne.
4: To było trudne. I to było to jedno, którego nie będę wiedziała.
0: Tak, dokładnie.
4: Dobra, okej. No to jedziemy dalej.
2: Na ciebie, Kama.
0: Rama. Kolejne słowo. Rama.
4: No dobra, no to musi być pojazd dwukołowy, zgadza się?
2: Nie.
4: Chodzi ci o... Ojejku, nie, no i nie mogę patrzeć na Bogaja, który po prostu ma polewę ze mnie. Dobra, chodzi ci o takie coś, co się maluje?
2: Nie.
0: No, Kamcia, jakby ci to powiedzieć?
4: No, powiedz mi.
0: Coraz bardziej oddalają się te 400.
4: No. Nie, no poczekaj, to skoro nie rower, skoro nie obraz,
0: no,
4: to co może
0: rama.
4: Być jeszcze?
0: No co, rama, no.
4: Co jeszcze może mieć ramę? Okno?
0: Yes! Niechcący trafiła dobrze! I to bez podpowiedzi, patrzyła na mnie, wyciągała to ze mnie, a ja niewzruszony siedziałem.
3: Twardy.
0: Przesuwam dalej swoją karteczkę.
4: No.
0: Sopot.
4: Ojej, ojej.
0: Tam sporo, kurczę, nie?
4: No. No bo ja bym powiedziała festiwal, gofry,
0: pamiętajcie,
4: plaża.
0: W sobocie cały czas jest nasza ekipa eskowa. Trwa,
4: to jest twoja podpowiedź?
0: Top of the
4: top.
0: To jest moja podpowiedź też. Top of the top festiwal.
4: Czy chodzi o to, co tam się teraz dzieje, kochana?
2: Nie.
4: No. Czy chodzi o ten piasek, który tam jest?
2: Tam się chodzi.
4: Tam się chodzi. Boże święty, jak to się nazywa?
0: No, tam właśnie.
4: Monciak!
0: No. I na Munciaku w ciągu dnia złapiecie również naszą ekipę eskową. Jesteśmy na pomarańczowo, z daleka nas widać oczywiście przy napisie MOLO. O, dobra, dobra, uwaga, uwaga, szybko, bo czas goni. Przedłużacz.
4: Ojej, przedłużacz. Prąd?
2: Inaczej, inaczej.
4: Inaczej niż przedłużacz? A jak można inaczej przedłużacz?
2: Kabel.
4: Kabel.
0: No to było trudne.
4: No to było trudne.
0: Ciekawa nam opowiadała o przedłużaczach, że jest zakochana w jednym
4: tak,
0: z nich.
4: Prawda?
0: No dobra, to już długo by mówić. I ostatni, uwaga, uwaga, coś z twojej branży,
4: dawaj.
0: Kamcia. Hantle.
4: Dobra, rozumiem, że to jest to miejsce, gdzie się je podnosi, tak?
2: Dokładnie.
4: Siłownia.
0: No!
4: I tym sposobem, kochana.
1: Zgarniasz.
0: Trzy stówki dla Weroniki, naszej słuchaczki. No i co, Weronika? No pięknie, cudownie, fajnie wyszło. Ja liczyłem na 4, Kama liczyła na 5. Pewnie, dawaj, dawaj.
2: Pozdrawiam mojego faceta Łukasza, który w tej chwili mnie słucha razem z moim młodszym synem Liamem, bo starszy śpi, kiedy może. Pozdrawiam Klaudię, Nikolę, Aurelkę i kocham bardzo moją rodzinę.
4: Och, Werka, cudownie, ale ten hajs przeznacz na siebie, dobra?
2: Oczywiście, szykujemy się po to.

0: Za 5 minut będzie 8:30 na jaskołych zegarach i Marcin Procki wpadnie i będzie mówił o karze. I to grubej. Takiej miliard euro?
1: No. A komu?
0: Proszę pana, ja panu nie powiem, ale Marcin Procki, a i owszem.

0: or another.
1: Reklama. RTV EURAGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV EURAGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze te farby, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Sąsiedzi, to ja Celinka, pani Celinka. Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
10: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
9: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Przejazd przez Szczecin nadal nie należy do łatwych zadań. Zwalniamy na Gdańskiej na wysokości basenu górniczego. Uważajcie w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Noga z gazu też na Ku Słońcu, ale i na Łukasińskiego. Na termometrach 17 kresek, dziś bez opadów i dużo słońca.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest jezdnia autostrady A1 w Łódzkiem. To między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski w kierunku Katowic. Minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o karę w wysokości miliarda złotych na firmę Meta. To zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego odpowiedź na bezczynność i nieskuteczność cyfrowego giganta w zwalczaniu szkodliwych reklam i oszukańczych treści. A coraz mniej śmieci w Tatrach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Jej kolejna odsłona już w ten weekend.
5: Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
19: Mówił Sławomir Rykowski, rzecznik akcji, o której więcej przeczytacie na czystapolska.org.pl.
16: Kama
2: i Wiktor
3: w Radiu RTSK.
4: Jesteśmy, meldujemy się w czwartek 27 sierpnia. No fajnie, tylko że wakacje się kończą, no.
9: No fajnie, powiedzieli rodzice nastolatków.
4: W sumie moje dzieci, no też do przedszkola, tutaj drugi do żłobka.
9: No i chata wolna, Janki. W końcu to pępkowe zrobimy.

0: 8.36, 24 minuty i będzie z nami godzina 9, tutaj SK.
1: Przed sekundką Marcin Procki mówił w newsach o tym, że Polska żąda miliarda kary euro dla Facebooka. No i dodatkowo również pojawił się pomysł, żeby Polska czasowo blokowała Facebooka i Instagrama, na przykład na godzinę dziennie, żeby wywrzeć presję na tę firmę w sprawie oszukańczych reklam. Proszę pana, wyobrażasz sobie godzina bez scrollowania?
0: Godzina bez scrollowania, no brzmi groźnie, ale no... Kiedyś ludzie tak żyli.
2: Ale co to za życie? Autopromocja.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
12: Stokrotka.
13: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
14: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu dachu wraz z montażem w 10 ratach 0%.
15: RRSO 0%.
14: Już od 311,90 zł miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: I po reklamie.

0: cały czas czekam, aż się dzisiaj kawki napiję. A może zrobię sobie taki detoks, nie będę pił przez kilka dni kawy.
1: Bo idę dzisiaj
0: jestem, dzisiaj jestem od rana na czczo.
1: I zadzwoń za godzinę.
0: Na czczo idę oddać krew. Kama, pozwól, że ja po dziewiątej już zniknę, bo
1: jeju,
0: już muszę jechać. No.
1: Jak jest to jest cwaniak? On dzisiaj pójdzie oddać krew, jutro do pracy nie przyjdzie.
0: Ach, przecież można tak. Nie, ja za bardzo kocham was i moją pracę, żeby nie przyjść.
2: A to honorowym dawcą musisz być, a nie tylko tak, wiesz, do próbóweczki.
1: Ale on zawsze ale honorowo oddaje. Za darmo.
0: No dobra, na co czekacie w czwartek? O to was pytamy.
3: Ja z niecierpliwością czekam, aż tylko skończę pracę i wybije godzina 16:30, ponieważ wczoraj cała moja rodzinka na moje urodziny zebrała się i wspólnie kupili mi deskę SUP. Dzisiaj będzie ostatni taki dzień, kiedy ja mam czas i jest piękna pogoda, więc pierwszy co robię po pracy, to się przebieram w strój kąpielowy i lecę nad jezioro wytestować jeszcze ostatni raz w tym sezonie.
1: Gdyby nie to, że jestem w radiu i że słyszą mnie różni ludzie, w tym również pracownicy ZUS-u, to bym powiedziała, że zawsze można zagrać w statki i wziąć L4, ale nie mogę tego powiedzieć, więc tego nie powiedziałam.
0: Nie powiedziałaś.
4: To jest... miał, nie? No, czekam, aż zadzwonicie po prostu, nie?
0: Zadzwonimy, pan czeka. Bardzo
1: nie mamy
0: dobrze.
1: Pana telefonu, ale zadzwonimy.
0: Zadzwonimy, oczywiście. Ktoś
5: cześć,
0: jeszcze?
5: Cześć, słuchajcie. Ja czekam na fizjoterapeutę. Jutro go mam. A dlatego, że boli mnie pięta.
1: Pięta?
0: Która jest pani w kolejce?
1: Pięta!
0: Ha ha ha ha ha!

0: Wchodzimy na antenę, a na lotnisku Chopina w Warszawie mówią, nie, proszę nie wchodzić.
1: No właśnie, Janki, bo ty jesteś człowiek przygoda, ty też wszędzie zostawiasz swoje rzeczy, ale potem je znajdujesz, żeby była jasność.
0: Dokładnie.
1: Nie byłeś na lotnisku dzisiaj.
0: Jestem na czczo, więc nie wiem.
1: Słuchajcie, niestety ktoś zostawił bagaż na lotnisku Chopina, przez to są gigantyczne utrudnienia. Jeżeli dzisiaj wylatujecie stamtąd na wakacje, do pracy czy gdziekolwiek indziej, to bądźcie z zapasem i zresztą o tym za momencik Marcin Procki będzie mówił w newsach.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: korki mogą nadal tworzyć się w rejonie ulicy Narutowicza. Noga z gazu też przy moście Długim. Dłużej postoicie przy trasie zamkowej. Dziś dużo słońca. Chmury też się pojawią, ale bez opadów. Ciśnienie na wysokim poziomie, a na termometrach 18 kresek.
1: Dochodzi 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach Mariusz Syta.
2: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami.
1: Akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie. Wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren aktualnie nie mogą wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut, a podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu. A to będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
3: Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
1: Mówi jeden z organizatorów, Piotr Biedroń, a robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia.
4: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: Jak tam? Idziesz upuścić krwi?
6: Idę dokładnie oddać krew. Badamy się, pilnujemy się. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych. Ja je za chwilę lecę oddać krew.
5: Mhm. Dobrze, to bardzo miłe. To co?
6: Zbadać krew.
5: Potem wrócisz i ciekawkę robię.
6: Nie, ja robię detoks sobie, wiesz? Jest challenge, czy wytrzymam bez kawy do jutra. Kama się śmieje.
5: Trzymam kciuki bardzo mocno, naprawdę.
6: Ale zobaczysz, to się wydarzy.
5: Dobra. Lub live streama.
6: Tymczasem Damiano, Dawid w Radiu SK, za chwilę Lady Gaga.

0: 17 minut po godzinie 9, Andrea Bocelli już za nami. Rozmawiałam kiedyś z jego żoną i powiedziała,
1: nie
0: że...
1: Nie widziała przeszkód?
0: Wyobraź sobie, że nie. Oczywiście Andrea jest osobą, która nie widzi, natomiast jego żona powiedziała, że zawsze potrafi rozpoznać, kiedy wchodzi piękna kobieta do pokoju.
1: A to po zapachu
0: się robi. Moc. Tego nie wiem. Może faktycznie zapach kobiety to jest to. No ale dobra, sprawdzamy, na co czekacie od samego rana. Dzień dobry.
2: Hej, Eska. Ponieważ wakacje dobiegają do końca, a ja zdałam sobie sprawę, że moje dzieci nie były jeszcze na wakacjach u babci, to zaplanowałam im nocowankę u babci właśnie w ten weekend, więc już wiecie sami, na co czekam.
0: Ja nic nie sugeruję, ale dzieci zazwyczaj mają dwie babcie.
1: Czyli następny weekend też można się pozbyć dzieciaków.
0: Dokładnie. Halo, dzień dobry.
3: Nie wiem, czy to puścicie w radiu, czy nie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że jestem kurierem. No i miałem paczuszkę do doręczenia do pewnego zakładu pogrzebowego. Wchodzę, a tam pan właściciel z chihuahuą na kolanach siedzi, czyta jakieś papiery i go głaszcze. Poczułem się jak w Ojcu Chrzestnym.
0: No, ale przepraszam, to na co pan czekał?
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu Eska.
6: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
15: I po reklamie.

0: No to teraz mogę już oficjalnie wam powiedzieć, że za momencik usłyszycie nową piosenkę od Sanach. Będzie to Kapitan. Myślę, że to będzie zdecydowanie kapitalna piosenka. Już jest w propozycji do gorącej dwudziestki, jak coś.
1: Można głosować. Ja tylko dodam, że tutaj w internecie napisali, że to jest pop z elementami country. I my w programie też mamy element country.

0: Są piosenki, które drugie życie dostają dzięki filmom. Tu w momencie, kiedy słyszymy pierwsze nuty tego utworu I'm a Believer, to od razu widzimy Shreka przed oczami. A premiera nowego filmu Shrek 5 zapowiedziana jest na 2 lipca 2027 roku. I ty już wiesz, co będzie się tam działo?
1: No pewnie będzie otwierał drzwi z kopniaka, jak będzie wychodził z toalety. Zawsze tak jest.
0: Córka ogra, Felicja, uczy się magii i przypadkowo przenosi Shreka oraz osła do współczesnego prawdziwego świata. Wyobrazisz sobie Shrek na Instagramie? Panie!
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
8: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
9: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 20

0: Na czasie bez przerwy, zdecydowanie i bez przerwy czekamy na telefonu w sprawie tego, na co czekacie od rana.
1: Jeżeli dziś czwartek, to oznacza, że znowu obiecałem sobie, że od poniedziałku zacznę dietę. Pozdrawiam.
0: Najlepsza dieta to dieta poselska.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo Nowogard. W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: I po reklamie.
14: Pogoda w końcu wakacyjna. Na termometrach zobaczymy dziś nawet 26 kresek. Dziś też dużo promieni słonecznych, więc przed wyjściem na zewnątrz pamiętajcie o nakryciu na głowę i o okularach przeciwsłonecznych. Ciśnienie wysokie na ulicach Szczecina spokojniej. Zwalniamy w rejonie węzła Kijewo i na głównych wylotówkach.
15: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest wniosek o gigantyczną karę. Teraz czekamy na ruch Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje dla Eski swój wniosek o ukaranie Mety. To za oszukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie.
16: No czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
15: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, który zawnioskował o 1 000 000 000 złotych kary dla Mety. A w ostatnich dniach minister domagał się od koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Ktoś próbował mnie zabić, mówi prezydent Mysłowic. Przed podróżą zauważył poluzowane śruby w kołach samochodu. A to nie koniec, bo ostatnio dostał też
17: groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
15: Mówił Dariusz Wójtowicz, który zawiadomił o tym policję. Przypomnę, że do poluzowania kół doszło też niedawno w samochodzie prezydent Gdyni. A wieczorem rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W komfortowej sytuacji jest Lech i Jagiellonia. Mistrz Polski przed tygodniem wygrał 7-0 z FC Thun, a Jaga w Lidze Europy 4-0 z Iberią Tbilisi. A z kolei w Lidze Konferencji w grze są Raków i Górnik Zabrze.
0: W grze, szanowni państwo, to są hity na czasie. Dawid Podsiadło i Na Błysk dosłownie za kilka chwil. Później będzie coś od Sombra. Będzie też Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A na początek niepowtarzalny jeden, jedyny Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Zalia, dziewczyna, która ma wiele talentów, między innymi talent do otwierania. I to nie tylko naszych serduszek swoją muzyką, numer Tylko kochaj mnie na antenie Radia SK przed chwilą, ale również do otwierania imprez, tak jak otwierała główną scenę Łodzi Summer Festival. Tak była też pierwszego dnia na Top of the Top Sopot Festival. I mało tego, że otwierała, to możemy śmiało powiedzieć, że też zamknie, bo dzisiaj ostatni dzień, czwartek, 27 sierpnia, najpierw Top of the Rock, a tam między innymi Lady Punky Perfect, a później duety Nocy Letniej i tam między innymi ma pojawić się właśnie Zalia. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, przypomnę ten numer za chwilę, a później co to jest za duet? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Vesce.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: wciąż brzmi świetnie. Dr. Dre, Still Dre na antenie radiowska. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że to jest klasyka gangsta rapu, co? A propos... Chociaż nie a propos. Wycofuję się z tego. A propos rodziny mam. Czytam właśnie w sieci nieoficjalne info, że służby zatrzymały prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Więcej info w newsach oczywiście punktualnie o godzinie 11, więc bądźcie z nami. A czekamy, że ten zegarek za 40 tysięcy euro nie będzie musiał odliczać jakiegoś dłuższego okresu czasu. Na przykład do wyjścia ze zakratek. Swedish House Mafia, Wait So Long, Weste za moment, a później Mans, Zelmerlof.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu dachu wraz z montażem w 10 ratach 0%. RRSO 0%. Już od 311 zł i 90 groszy miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: SK.

Czy ten numer można nazwać takim złowrogim, albo przynajmniej groźnym? No na pewno potężnym. Alan Walker i Ava Max, Fade w Radiu SK tuż przed godziną 11. Nie, miałem w planie zagrać ten numer niezależnie od tego, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim. To nie jest to, że to jest jakaś wróżba na to, że tam będzie jakieś trzęsienie ziemi, nic z tych rzeczy. Więcej na temat tego, co tam się dzieje, o czym wspominałem za chwilę w newsach, a po 11 Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat na początek.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie, mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną, jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki, wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Góra jeszcze 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX1 29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
16: I po reklamie.
17: Coraz cieplej robi się w Szczecinie, już teraz na termometrach mamy 21 stopni Celsjusza. Nadal dużo promieni słonecznych, temperatura odczuwana może być nieco niższa przez wiatr. Ciśnienie jeszcze na wysokim poziomie. Po ulicach Szczecina przejeżdżamy spokojnie, jednak uważamy przy trasie zamkowej.
18: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
17: Ja już mam łezkę w oku. Wiesz dlaczego?
19: No.
17: Bo jutro ostatni podjazd patrolu Eskla Summer City.
19: No ale i to jaki? Z jakim rozmachem?
17: Kończymy wakacje z przytupem, ale najpierw się przedstawmy.
19: Krzysztof Baziuniak
17: i Mateusz Denwer Tomaszewicz. Już jutro spotkacie nas na plaży w Nowogardzie podczas wydarzenia Eskla Chill Fest Razem dla Ziemi. Edycja druga. Będzie się działo.
19: Myślałem, że powiesz edycja limitowana, ale tak. druga edycja limitowana, bo będzie wyjątkowo. Będzie muzyka, letnia atmosfera, ekologia, atrakcje dla całych rodzin, no ale przede wszystkim gwiazda wieczoru, Happy Set.
17: Dodatkowo będziecie mogli pobujać się przy muzyce, przy hitach naszego DJ-a, a w samym środku nasza pomarańczowa strefa, nasza pomarańczowa ekipa, więc tam też warto wpaść.
19: Zapraszamy.
18: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
0: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służby. Tę informację potwierdzili dziennikarze SK, a sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Do zatrzymania miało dojść dziś rano. Śledczy na razie jednak nie zdradzają żadnych szczegółów. Pościg za pijanym kierowcą w Wielkopolsce, ten niedaleko Kępna, nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Funkcjonariuszom udało się zepchnąć radiowozem jego samochód w pole i wtedy zatrzymać. Mężczyzna wydmuchał 2 promile, grozi mu do 5 lat więzienia. A przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz w Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata.
6: Myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na jutro.
0: Mówi trener kadry Igor Milicic. Początek dzisiejszego meczu o 20.
20: Ja mówię ło, ho, ho, la, laj, laj, a ty co mówisz?
0: A ja czekam, co dalej będzie.
20: Moja panienka jest taka piękna, no lato jeszcze trwa, więc zagram hit na czasie, na lato, na zawsze. Lerek Innowator za kilka chwil teraz. Beauty and the Beat, Michał Sobkowski, witajcie.

0: Lerek Innovator, moja panienka na antenie Radia SK. Jeśli zastanawialiście się, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten numer, to uwaga, był to rok 2005. Wtedy pierwszy raz słyszeliście, jeśli oczywiście byliście wtedy na świecie. Zastanawiałem się chwilę, co ja robiłem w 2005 i taki chyba najważniejszy zapadł mi pamięć moment wakacji. A nawet nie wakacji, tylko powrotu. Pamiętam, że spałem na dworcu w Zawierciu, na podłodze. W sensie tam jakieś kartony były. W sensie próbowałem spać, bo ja nie śpię dobrze w takich sytuacjach. Ale tak, dworzec w Zawierciu podczas powrotnej drogi pamiętam doskonale. Jejku, jakie wszystko w tym kraju było inne wtedy. 21 lat temu. Piękne rzeczy się podziały w międzyczasie. Pięknie, zagram z tej okazji i nie tylko z tej okazji. Temple City, Self-Aware za chwilę. Później Enrique Iglesias u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach. A w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz w setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
9: I złap ekipę SK Summer City.
10: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: I po reklamie.

0: Music Sounds to Fast Boy, to hit na czasie po godzinie 11 na antenie Radia SK. Mieć mamę i mieć córkę urodzone tego samego dnia, w sensie dnia i miesiąca, roku nie, żeby nie było wątpliwości, bo to się nie da. Ale to jest naprawdę niesamowity zbieg okoliczności, który jest udziałem Marzeny. I te urodziny córki w tym roku są naprawdę wyjątkowe, więc Marzena, przekazuje ci SK po antenę.
1: Dziś jest wspaniały dzień, ponieważ dwie najważniejsze kobiety w moim życiu obchodzą urodziny. Moja córka, Oliwia, kończy gdzieś 18 lat. Córeczko, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Kochamy cię bardzo. Mam nadzieję, że będziesz miała najwspanialsze urodziny i życzymy ci wszystkiego najlepszego w dorosłości. Mamusiu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 18 lat temu urodziłam Oliwię i to był największy prezent dla ciebie. Życzymy ci wszystkiego najlepszego. Kochamy cię bardzo.
0: Słychać było emocje, piękne emocje, wzruszenie. Dziewczyny, wszystkiego dobrego dla wszystkich was od całej Jeski oczywiście. A tak jak pisała Marzena, ona pisze, że mieszka cała trójka w Wielkiej Brytanii, więc oprócz życzeń jeszcze Brytola wam zagram. Ed Sheeran, Shape of You, Weste, za moment.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
16: I po reklamie.
17: Esko.

Ileż energii ma ten numer. Naprawdę mam nadzieję, że ta energia chociaż w części wylądowała w waszych ciałach, w waszych głowach, w waszych serduchach. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Przedpołudnie z Eską właśnie się kończy muzycznie. Za chwilę będą newsy, a po newsach, a nie, nie będę zwalniał tempa i wcale nie będzie gorzej energetycznie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, rozpocznie popołudnie z Radiem Eską. Zostańcie ze mną, już za chwilę gramy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na Ciebie.
4: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
5: Jak promocje, to ze Społem Szczecin. W Społem w ekscytującej cenie. Naturalna woda mineralna Staropolanka 800 gazowana i niegazowana, 1,5 litra, jedna sztuka, złoty 39. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką, złoty 99. W Społem w ekscytującej cenie. Naturalna woda mineralna Staropolanka 800 gazowana i niegazowana, 1,5 litra, jedna sztuka, złoty 39.
6: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wczoraj córka zapytała mnie: mamo, czy ja też mogę być w czymś dobra? Zabrałam ją na zajęcia z tenisa stołowego i teraz nie mogę oderwać jej od rakietki.
11: Griffins Spin Szczecin zaprasza dzieci od 6 lat na treningi. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szczegóły na griffinspin.pl. Tu zaczyna się radość z gry.
12: I po reklamie.
13: Po raz kolejny kłaniam się nisko, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś dużo promieni słonecznych, a na termometrach już teraz 23 kreski, a będzie jeszcze cieplej. Ciśnienie na wysokim poziomie, na ulicach Szczecina nieco większy ruch, uważamy przy trasie zamkowej, noga z gazu na Krygiera.
14: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak, szef PKOL, jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy mówią, że jego przesłuchanie może odbyć się jeszcze dziś lub jutro. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. Uwaga kierowcy, zablokowana jest S17 na trasie Warszawa-Lublin. Na węźle Kurów-Zachód zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Ranne są dwie osoby. Służby kierują Was na objazd. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 na trasie Żary-Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta. Już w ten weekend jubileuszowa 15 akcja Czyste Tatry. Wolontariusze ruszą w góry, by w rytmie skowych hitów na czasie oczywiście zbierać zalegające tam odpady.
15: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.
14: Zaznacza Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat. Wszystkie szczegóły znajdziecie na czysta polska.org.pl.
0: Miejmy nadzieję, że mniej tych śmieci, bo mniej śmiecimy, a nie dlatego, że mniej komuś się chciało zbierać na przykład. Somber, My Body Isn't Ready, to jest sztos i ja go gram dosłownie za kilkanaście minut, a nawet za kilka, bo to będzie 12:07 chyba. A teraz jest 12:00. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam, gramy!

0: To Be Romeo, świeżynka Fly High na naszej antenie. Za chwilę będzie Łatwo Ganki, Majko, czyli Wszystkie Marzenia, a później Damiano Dawid w Radiu SK. Polacy to zdolniachy, po raz kolejny to udowadniamy. W Warszawie została stworzona i właśnie jest testowana mega ekologiczna alternatywa dla skóry jako materiał na przykład na tapicerkę, buty czy torebki, a ta alternatywa jest tworzona z łusek kakaowca i łupin orzechów włoskich. Jak widać, z tego da się zrobić coś, co przypomina skórę. Do tego są jeszcze dodatki, ale takie biodegradowalne. No i jeszcze hit, uwaga, materiał ma zapach czekolady. Skoro w użyciu są łuski kakaowca i łupiny orzechów, to gdzieś lądują niepotrzebne właśnie kakao i orzechy. I ja znajdę to miejsce i zrobię gigantyczną czekoladę. I się z nikim nie podzielę.
1: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
4: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
6: oraz masy dobrej energii.
7: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
8: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
10: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
9: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 8 na osobę. Kaufland.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
11: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Imane i Don't Be So Shy w remiksie Filato Vicaras na antenie Radio SK. Za chwilę Carla Fernandez i Co Jeśli, czyli laureatka bursztynowego słowika w zeszłorocznym Top of the Top Sopot Festival. W tym roku wygrali Kuba i Kuba. No i będzie można o tym się dowiedzieć. W sensie, dobra, może inaczej. W poniedziałek, słuchajcie, oni będą na antenie Radio SK. I oni nie będą jako goście, będą jako gospodarze. Po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzą program radiowy i to będzie miało miejsce właśnie już w poniedziałek po południu. Zresztą nie będą sami, bo będzie też Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, między nimi Margaret Blanka, Oskar Cyms. Dokładnie tak, ostatni dzień wakacji popołudniowy program poprowadzą po raz pierwszy w swojej karierze gwiazdy. No cóż, coś się kończy, wakacje, coś się zaczyna. No, września będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego. Carla Fernandez, za chwilę, później Dua Lipa.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A weź to uważaj.

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

I tak już prawie do 13 dojechaliśmy z pasażerem Alexem Warrenem. Passenger od niego w Radiu SK tuż przed 13. Po 13 wsiadamy w pociąg pod tytułem Hity na czasie na lato i jedziemy dalej. Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Tak pięknie zaczniemy kolejną godzinę hitów na czasie.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
6: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
18: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Nieco większy ruch po południu na ulicach Szczecina. Warto zdjąć nogę z gazu na Mickiewicza. Uważamy też w Alei Wojska Polskiego. Dłużej postoicie na Matejki i na Bałuki. Dziś dużo słońca, na termometrach 23 kreski, ciśnienie na wysokim poziomie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
20: Już dziś oficjalnie rozpoczyna się Akpol Baja Poland 2026. Co to za impreza?
22: Impreza stanowi piątą rundę Mistrzostw Polski w rajdach terenowych oraz Puchar Polski w cross country.
20: A więcej o samej trasie powiedział nam Marcin Fejdiasz, dyrektor zawodów.
23: Po południu w piątek rozpoczynamy rajd prologiem. No i w piątek wieczorem ceremonia otwarcia w Szczecinie na Wałach Chrobrego oraz ceremonia wyboru pozycji startowych do etapu sobotniego. Sobotni etap no to jest Drawsko Pomorskie tradycyjnie. 3 odcinki specjalne przejeżdżane na poligonie drawskim. I w niedzielę mamy finałowy etap pomiędzy Sławoszewem, Wołczkowem i Szczecinem, gdzie rozegrane zostaną 2 odcinki specjalne i o 14 zapraszamy na rampę na ceremonię rozdania nagród.
20: Więcej na sk.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
0: Jest 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Minister Sprawiedliwości zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt, przekazał Waldemar Żurek. I zaznaczał, że śledczy mają w tej sprawie dwa priorytety.
1: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro to jest jeden z tych elementów.
0: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą dotyczącą Zonda Krypto, czyli upadłej giełdy kryptowalut. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. To miałaby być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. I jeszcze dobre wieści na koniec z rynku paliw. Diesel o 11 groszy w dół, 95 bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Za litr 95 zapłacimy 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
2: 11 groszy w dół?
0: 11 groszy
2: to
0: w dół.
2: To ja, słuchaj, chyba to tankuję ale zazwyczaj 95, ja dzisiaj chyba z tej okazji diesla zatankuję.
0: To się może źle skończyć dla tego silnika.
2: To się na pewno źle skończy. Dobrze się skończy zapowiedź Avicii i Rity Ory Lonely Together już teraz. Żarciki, kochani, nie róbcie tego w domu.
0: Ale jak zatankujesz 98, to poczujesz się, jakbyś tankował diesla.
2: Ale to jest za drogie, daj spokój!
0: 7,37.
2: Daj spokój! To jest jakiś luksus, biznes.

0: magiczny wokal od Sieny Spyro. Great Expectation na antenie Radia SK. Jakie macie oczekiwania względem nowego roku szkolnego? Nie trzeba iść do szkoły, żeby mieć takie oczekiwania. To mogą być na przykład oczekiwania gadżetowe. To może być na przykład chęć posiadania nowego smartfona albo smartwatcha, głośnika, słuchawek. Takie rzeczy są do wzięcia już dziś po godzinie 14 podczas wrzutki na luz, no bo to w końcu pierwszy dzwonek w Radiu SK. Zgłoszenia totalnie za free na sk.pl i w naszej apce. Kung Steel of Los London Galaxy za moment, a później wspomnienie, Top of the Top, Sopot Festival i piękny duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kaufland jest fresh!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

Remixy. A Państwo to już wiedzą, że my mamy SK Live Remix w piątki i w soboty, prawda? Już nie tylko w piątki, w soboty również, a Państwo wiedzą, że podczas tego SK Live Remix gramy State of Trance, czyli kultowy program Armina Van Burena. Wiedzą czy nie wiedzą? A wiedzą o tym, że mamy jeszcze stream SK Live Remix, gdzie takie rytmy i bity i EDM-owe tematy pojawiają się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mówię o tym wszystkim, bo gramy nowego Armina. Armin Van Buren i Sasha Everlasting.

0: Eminem i Another Freak na antenie Radia SK. Dużo było mowy o zaćmieniu słońca, jak się zbliżało, prawda? A o tym wydarzeniu na niebie jakoś tak turbo cicho chyba, no. No to niech będzie głośniej. Dziś w nocy, a w sumie to jutro nad ranem, częściowe zaćmienie Księżyca widziane w Polsce. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi w ponad 90%. Wszystko to między mniej więcej 4.30 a 5.30. No niestety nie zrobi to takiego wrażenia, bo już będzie robiło się coraz widniej, no ale będzie Księżyc taki ciemno-czerwony. Inny niż zazwyczaj, na pewno. Inne plusiki? Bardzo proszę, Księżyc świeci światłem odbitym, więc można to zaćmienie obserwować bez specjalnych okularów. Generalnie można to robić bez zabezpieczenia, nie tak jak ze słoneczkiem. Kto mi uwierzy, jak powiem, że to sformułowanie to było tak przypadkowo? Dawid Podsiadło, wesce za moment.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Genta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

Naprawdę lubię ten numer i cieszę się, że wy też go lubicie, że mogę go zabrać na zagrać. Zabiorę ze sobą i zagram sobie w domu, ale póki co zagrałem na antenie Radia SK w czwartek 27 sierpnia o 13.54. Za chwilę Wuchanczak razem z wami będzie wrzucał na luz i będzie grał hity na czasie. I będzie na przykład Temple City i Self World, czyli jeden z waszych ulubionych ostatnio numerów. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po godzinie 18. Cześć.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: RTV Eura GD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Eura GD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
21: I po reklamie.
22: Na szczecińskich ulicach trwają pierwsze powroty z pracy. Ciaśniej jest m.in. na Gdańskiej, na Energetyków oraz na Wyszyńskiego. Pogoda nie zawodzi, jeżeli chodzi o końcówkę wakacji, bo do zaoferowania ma aktualnie promienie słoneczne i 25 kresek na plusie.
23: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
24: Tym razem ciekawa propozycja dla wszystkich miłośników koncertów, bo wakacje już wtedy będą skończone, rozpocznie się nowy rok szkolny, ale też będzie można imprezować, bo już 4 września o godzinie 17 w amfiteatrze w Stargardzie odbędzie się ciekawe wydarzenie o nazwie Block Party Powerade by Kubańczyk. Co to takiego?
25: To jest tak naprawdę impreza już w następny piątek. Na scenie m.in. oczywiście Kubańczyk, Smolasty czy Modelki,
24: ale także Siles. Mamy kilka wejściówek do rozdania, jeżeli chcecie pisać. Szczecinmałpa.sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego te wejściówki powinny trafić do Was. A jeszcze dziś warto odwiedzić szczecińską łasztownię. Tam do końca tego tygodnia czeka na Was Holiday Park Szczecin. Na miejscu mnóstwo atrakcji.
25: Wśród nich Wheel of Szczecin, Booster Max czy Spinning Mouse.
24: A ja dorzucę trampoliny.
23: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
0: Zbliża się 14. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes PKOL-u w drodze do prokuratury w Katowicach. Nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi po zatrzymaniu szefa PKOL minister sportu Jakub Rutnicki.
1: Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
0: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. Akcja CBA na Dolnym Śląsku po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Agenci na polecenie śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
2: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
0: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Obecność Amerykanina niepokoi przyrodników. Obawiają się, że może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
3: Wrzuć na luz!
4: W Radiu SK.
15: Lipa. No, jeśli chodzi o fanów popularnego filmu, za chwilę powiem nieco więcej o szczegółach, no bo szykuje się niezła lipa. Będzie też Dua Lipa. Training Season wam zagram za chwilę na początek popołudnia. Minuta po 14:00 tu Radio SK. Michał Hanczak, witam. Ale jeszcze przed Dua Lipę wepchnęli się panowie z Temple City.

0: bum, bum, bum. Niezły raban wokół filmu Nigdy w życiu, a konkretnie to kontynuacji tego filmu i niektórzy są naprawdę zawiedzeni. Katy Perry, Firework na antenie Radia SK, 16 minut po 14. Za chwilę m.in. Dracula od Tame Impala i Jenny, a także Ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. Rzeczywiście gruchnęła jakiś czas temu wieść, że będzie kontynuacja Nigdy w życiu. Wiele osób się ucieszyło, a teraz wiele osób się bardzo zmartwiło i sieć zawrzała po tym, jak się okazało, że Joanna Jabłczyńska nie została zaproszona do udziału w tej kontynuacji. Przypomnę, że Jasia Jabłczyńska grała Tosię, czyli córkę Judyty, i wiele osób pokochało ją wtedy za tę rolę, no a teraz nie została zaproszona do kontynuacji. Wiele osób ogłosiło już bojkot tej kontynuacji filmowej, no bo bez prawdziwej Tosi to się nie da. Ja też należę, szczerze mówiąc, do tych rozczarowanych tą postawą producentów nowej części filmu. Nie sądziłem, że to powiem, ale no nigdy w życiu się nie spodziewałem, że tak się rozczaruję, i to jeszcze przed premierą.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
4: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.

0: letni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu Dachła wraz z montażem w 10 ratach 0%.
2: RRSO 0%.
1: Już od 311 zł i 90 groszy miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca września w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2,5 tysiąca netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Szczecin Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
10: I po reklamie.

0: hity na czasie. Na lato.
1: Aj.

0: oni coś nagrają, to zawsze brzmi to doskonale. Możemy mieć zawsze pewność, że to będzie kawałek 10 na 10. Swedish House Mafia. Tu z Licky Lee. Happiness is so sad na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz hanczak z tej strony. 22 minuty nam zostały do godziny 15. Mamy czwartkowe popołudnie. No i może pobawimy się, że ja zaczynam, a wy kończycie. Ja zaczynam zdanie, a wy je kończycie głosówką na Messengerze Radia SK. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... No jestem bardzo ciekawy, co tutaj dodacie. Może poznam wasze plany na to popołudnie. Może dowiem się jeszcze czegoś innego. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że na ciąg dalszy wy już wedle własnego uznania dogrywacie jako głosówkę na Messengerze Radia SK. Kilka chwil i wracamy do hitów na czasie. Będzie m.in. początek. Na początek może waszego wolnego popołudnia. To oczywiście jeden z hymnów męskiego grania.
1: Radio SK. Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: chcę.
1: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że macie w pracy jakąś przerwę, albo że już jesteście po pracy. To co się odwołajcie na antenie Radia SK tuż przed godziną 15, ja zaczynam, wykończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... Mikołaj?
1: To oczywiste, że piątkową robotę trzeba przełożyć na poniedziałek, żeby mieć dłuższy weekend.
0: A to cwaniaczek, ale to całkiem niezły lifehack na czterodniowy tydzień pracy. No to dla tych, którzy w czwartek mają już piątek, zagram Friday od Britona po godzinie 15 między innymi.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do Teby Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na ciebie.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
11: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
12: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
20: Kierowcy na szczecińskich ulicach, uważajcie teraz między innymi w okolicy trasy zamkowej w kierunku centrum, jak i w kierunku prawobrzeża. Prawy brzeg, noga z gazu na Hangarowej i Granitowej. Na termometrach mamy aktualnie 26 stopni Celsjusza oraz promienie słoneczne i umiarkowany przyjemny wiatr.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
21: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą Zonda Krypto. Na linii reporter SK Mateusz Chłystun. Powiedz, wiadomo już, kiedy szef PKOL-u zostanie przesłuchany?
22: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
23: Staramy się te czynności robić w tempie,
22: mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
23: Nie znam takich informacji. informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do prób matactwa.
22: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych.
21: O szczegółach afery Zonda Krypto przeczytacie na sk.pl. Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużywać uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Polskie siatkarki właśnie wybiegły na parkiet. W kolejnym meczu Mistrzostw Europy mierzą się z Niemkami. Na tablicy wyników w tym momencie 1-0 w pierwszym secie, dla Polek oczywiście. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
0: Mocny zespół, mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
21: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
3: A ciekawe, czy już się dogadali, u kogo będzie stał ten bursztynowy słowik, albo jak się będą nim dzielić. Kuba i Kuba, laureaci bursztynowego słowika z tegorocznego Sopotu. Ich stygnie lato. Na początek tej godziny w programie Wrzuć na Luz, tu Hanczak, 2 po 15. Dzień dobry.

0: 17 minut po godzinie 15, słuchacie Radia SK. Czwartkowe popołudnie, no i ja zaczynam, a wy kończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... I tutaj swoją głosówkę na przykład nagrał Wiktor na Messengerze SK oczywiście. No to lecimy. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
1: To oczywiste, że spędzam czas na grillu urodzinowym mojego przyjaciela.
0: Na grillu w czwartkowe popołudnie. No tak, trzeba żyć, no bardzo mi się podoba. Czy ktoś w tym kraju pracuje w ogóle o tej porze? No to jeszcze w takim razie Paulina. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
2: Jest oczywiste, że dziś wypłata.
0: Proszę bardzo, same dobre wiadomości. Ale czekaj, czekaj, czy to jest tak, że co czwartek masz wypłatę? Jeśli tak, to chcę mieć twoją pracę też. I w sumie można powiedzieć, że cały rok masz tłuste czwartki.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Yeah! No ja nie jestem z tych, którzy lubią chwalić dzień przed zachodem słońca albo sportowców przed zakończeniem meczu, ale pierwszy set dla Polek. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarskie, gramy z Niemkami. No i trzymamy kciuki, żeby ta dobra passa trwała. Asher i Ludacris już za nami, wrzucamy na luz 25 minut do 16 i za chwilę Ellie Goulding.
1: Autopromocja.
2: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK, przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
5: Oraz masy dobrej energii.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
7: I złap ekipę SK Summer City.
8: Akcję nakręca Renault Polmotor. Partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
9: Jak promocje to ze Społem Szczecin. Społem w ekscytującej cenie. Naturalna woda mineralna Staropolanka 800, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, jedna sztuka, złoty 39. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką, złoty 99. W Społem w ekscytującej cenie. Naturalna woda mineralna Staropolanka 800, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, jedna sztuka, złoty 39.
10: Słuchaj Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No
11: i
10: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
14: Wczoraj córka zapytała mnie: mamo, czy ja też mogę być w czymś dobra? Zabrałam ją na zajęcia z tenisa stołowego i teraz nie mogę oderwać jej od rakietki.
15: Griffins Spin Szczecin zaprasza dzieci od 6 lat na treningi. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szczegóły na griffinspin.pl. Tu zaczyna się radość z gry.
16: To będzie ostatnia reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Zalia, tylko kochaj mnie. No oczywiście, że ją kochamy i podziwialiśmy ją na Top of the Top Sopot Festiwalu. W poniedziałek tam była, ale dzisiaj do Opery Leśnej wraca, bo dzisiaj czwarty dzień tego festiwalu i między innymi Zalia na scenie się pojawi. Będzie również Igor Herbut, Krzysiek Zalewski, Natalia Schroeder, Young Leosia, a także Maryla Rodowicz. To wszystko w ramach koncertu Duety Nocy Letniej. A to nie jedyny koncert, który dzisiaj tam w Sopocie właśnie się odbędzie. Mówię tam, bo ja już akurat nie jestem w Sopocie, samym Sopocie, ale ostatnie dni, kiedy mieliśmy tam naszą strefę, kiedy stał tam nasz kamper, były naprawdę fantastyczne. Wszystkim, którzy wpadli do naszej strefy, przybili piątkę, z nami pogadali, zaśpiewali piosenkę na karaoke albo zatańczyli na silent disco, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że kolejne okazje do takich spotkań już niedługo. A za chwilę, no już niedługo, za 5 minut. 16. Mam nadzieję, że dla wielu z was oznacza to wyjście z pracy, ale że zostaniecie z Eską w drodze do domu.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu Dachła wraz z montażem w 10 ratach 0%.
8: RRSO 0%.
7: Już od 311 zł i 90 groszy miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
6: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca! Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
11: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
12: I po reklamie.
13: Na zmotoryzowanej mapie Szczecina widać sporo koloru czerwonego, a to oznacza, żebyście ściągnęli nogę z gazu teraz na Unii Lubelskiej, na Arkońskiej, Chopina, na Kolumba oraz na Wyszyńskiego. Termometry wskazują aktualnie 26 kresek na plusie.
14: Szesnasta, SK News, Jakub Krzyżak. Zbliża się 16. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL został dziś zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie zonda krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? To sprawdzał reporterski Mateusz Gołębiewski.
15: By odwołać prezesa PKOL, najpierw potrzeba 2/3 głosów na zarządzie. Później prezes może odwołać się do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
16: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba, Piesiewiczowi, czy też nie?
15: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od kwietnia 2023 roku.
14: Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy Topr. Ratownicy stwierdzili jedynie zgon mężczyzny. O szczegółach akcji przeczytacie na sk.pl. Przed nami wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta.
0: Atmosfera jest bardzo dobra. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga.
14: Mówił Pluta. Początek dzisiejszego meczu o 20:00. Z kolei w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku Koszkadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.
2: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
2: W Radiu SK.
8: SK.
17: Kto właśnie włączył radio na przykład w swoim samochodzie, bo wraca do domu z pracy? Dzień dobry. Kto z nami jest już od dawna? No to cieszę się, że nadal jesteście. Zagram wam fajnie. Na błysk Dawid Podsiadło za chwilę. Najpierw zagramy w Wężyka. DJ Snake i Justin Bieber. Let me love you. Tu Hanczak. Dzień dobry. Dzień dobry.

0: 17 minut po godzinie 16 to Radio SK, Hanczak z tej strony. Tame Impala zagrał Loser, to jest przegrany, Loser, a Winner to zwycięzca, jeżeli dobrze pamiętam z języka angielskiego. No to zdecydowanie bliżej tego Winnera są dziewczyny, nasze siatkarki, które grają w Mistrzostwach Europy z Niemkami. Drugi set dla nas, no i teraz trwa trzeci, trzymamy mocno kciuki. Loserami, czyli przegranymi na pewno też nie są ci, którzy kończą wakacje i za chwilę wrócą do rzeczywistości szkolnej na przykład, albo za miesiąc do tej uczelnianej. Nie, nie, nie. Możecie być absolutnie wygranymi. Po pierwsze wracacie z, mam nadzieję, naładowaną baterią, wypoczęci, a po drugie z fajnymi wspomnieniami, a po trzecie możecie za chwilę być zwycięzcami w naszej zabawie, gdzie na pierwszy dzwonek wręczamy różnego typu gadżety, które mogą się w szkole przydać i ten powrót po wakacjach do rzeczywistości trochę ułatwić. I wcale nie trzeba chodzić do szkoły tak naprawdę, żeby się zgłosić na sk.pl. Czekam na zgłoszenia, a za chwilę do kogoś z was dzwonię.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
14: I po reklamie.

0: Majskowym zagasza 16.30. Offenbach i Ella Henderson praktycznie za nami. Przed nami nowość od Sylwii Grzeszczak, czyli Mango, ale jeszcze wcześniej łączenie z Amelią.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Czyli słuchaczką, która zajrzała na SK.pl, żeby napisać, co u niej pierwszy dzwonek oznacza, który coraz bliżej. Pierwszy dzwonek, nowy rozdział w życiu rodziny. Mamy pierwszoklasistę na pokładzie, Amelia, tak?
2: Zgadza się.
0: Jak ma na imię pierwszoklasista?
2: Szymon.
0: A czy Szymon jest z tych dzieci, które nie mogą się doczekać, że będzie ten pierwszy dzwonek i w końcu będą chodzić do szkoły? Czy wręcz przeciwnie i się zapiera nogami, rękami, żeby tylko ten pierwszy dzień września nie nadszedł?
2: Jest trochę stresu, ale bardzo lubi naukę, więc raczej nie może się doczekać.
0: Dobrze, dobrze. Mój siostrzeniec Wojtek, pozdrawiam, też idzie do pierwszej klasy i też się nie może doczekać. To jest po prostu też niezły nicpoń, ale szkołę chce poznać, więc niech tak zostanie im jak najdłużej. Z tego co wiem, to twój Szymon bardzo lubi, jak drukujesz mu różnego typu kolorowanki i innego typu materiały. Zresztą pewnie jak pójdzie do szkoły, będzie tego jeszcze więcej.
2: Dokładnie, tak będzie.
0: I że przydałoby się jakieś urządzenie takie drukujące na przykład do tego.
2: Oj, bardzo by się przydało, nawet nie wiecie jak.
0: A ty też, z tego co wiem, planujesz jakąś pracę niebawem pisaną, więc dobrze, no to od nas dostajesz w takim razie kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na urządzenie wielofunkcyjne HP.
2: Dziękuję bardzo. Na pewno skorzystamy i możemy się doczekać.
0: Drukujcie, kolorujcie, kserujcie i tak dalej. No i samych dobrych wrażeń ze szkoły Szymonowi. A was zapraszam na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: Ależ on jest dobry w tę nawijkę, prawda? Eminem na antenie Radia SK. A propos nawijania, ja sobie uświadomiłem, że dokładnie 27 sierpnia 26 lat temu pierwszy raz powiedziałem jakiekolwiek słowo na antenie radiowej. Wtedy jeszcze jako słuchacz i jeszcze przed mutacją, więc brzmiałem bardziej jak Michalinka niż jak Michał. Ale wtedy się w radiu zakochałem i to był taki mój pierwszy raz. A pierwszy raz w najbliższy poniedziałek gwiazdy poprowadzą pełen popołudniowy program na antenie Radia SK. I to nie byle jakie gwiazdy, bo w naszym studiu i Sylwia Grzeszczak, która śpiewała parę chwil temu Mango, i Dawid Kwiatkowski, i Margaret, i Oskar Cyms, i Blanka. I oni poprowadzą popołudniowy program. Tak na koniec wakacji, ale na początek czegoś zupełnie nowego, co od września w Radiu SK będziemy dla was mieli. Także bądźcie czujni i nie przegapcie tego programu w poniedziałek.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy HP.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
6: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
15: I po reklamie.

0: Faith, Alan Walker i Ava Max.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
0: Tak wam zagrałem. Polki wygrały z Niemkami nasze siatkarki, o czym więcej za chwilę w newsach.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka, pani Celinka. Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
6: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
5: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
12: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
19: Szczecińscy kierowcy, w okolicach godziny 17 zwolnicie, m.in. na Kołłątaja, na Szczanieckiej Parkowej, Krzywoustego oraz na Narutowicza. 25 stopni Celsjusza wskazują termometry. Dziś królują promienie słoneczne, a opadów deszczu nie musimy się obawiać, tak więc parasolki zostają w domu.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
19: Po raz kolejny kłaniamy się bardzo niziutko. Krzysztof Pasiuniak oraz Mateusz Denwer Tomaszewicz. Tym razem mamy propozycję dla tych mieszkańców ze Szczecina i regionu, którzy uwielbiają tupać nóżką na parkiecie i nie tylko, bo Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek zaprasza na taneczną sobotę. Chodzi o pożegnanie wakacji, między innymi z DJ Twins Chojnackie. Na miejscu również Piana Party czy DJ Drag Bass Start o godzinie 16. Dodatkowo będą też dmuchańce, strefa gastro i atrakcje dla dzieci. A jeżeli już mówimy o atrakcjach dla dzieci, to możecie swoje pociechy zabrać też do kina Helios. Fajne propozycje dla nich, między innymi Pucio kocha zwierzaki czy Księga Pustyni. Nie zabraknie również Spidermana Całkiem Nowy Dzień. My mamy wejściówki, chcecie piszcie szczecinmałpa.sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego one powinny trafić do Was.
17: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
20: Minęła 17, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak czuje się mocno skrzywdzony, mówił szef PKOL-u. Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie Zonda Krypto.
21: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
20: Mówił Piesiewicz. Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u? Tego śledczy nie chcieli zdradzić. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o działania agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej.
22: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
20: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. 6 września na krakowskich Błoniach roboty pobiegną dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród maszyn będzie też nasz eskowy reprezentant.
23: Robot eskowy to bardzo sprytny robot, Agibot X2. Dla mnie jeden z lepszych robotów, bardzo sprawny i bardzo szybki.
20: Mówił jeden z organizatorów, Piotr Biedroń. Pierwszy ludzki bieg już w tę niedzielę w Warszawie. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji. I jeszcze jedna ważna informacja ze świata sportu. Polki bez straty seta wygrały z Niemkami 3-0. To ich czwarte zwycięstwo z rzędu na Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet.

0: Radiu SK.
1: Brawo dziewczyny, było przed chwilą też o robocie. Ja mam nadzieję, że wy jednak już po robocie. 2:17, czyli jak mawia Kasia Węsierska, Międzynarodowa Godzina Szczęścia. A tymczasem Hanczak za mikrofonem, wrzucamy razem na luz. Nareszcie, Igor Herbut, Vita Bambino i Zalia już teraz.

0: kto podśpiewywał razem z Britney?
1: Ja.
0: No i pewnie jeszcze parę osób się zgłosiło. 17 minut po godzinie 17 wrzucamy razem na luz w czwartkowe popołudnie. Hanczak z tej strony, nie sam, bo jest na przykład Szymon, który nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
2: Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że jutro piątek i upragniony weekend.
0: Odliczamy, wszyscy już nie możemy się doczekać faktycznie tego weekendu, nawet jeśli to jest ostatni weekend w wakacji. Znaczy dobra, uczniowie może się nie chcą przyznawać, że to już ostatni weekend wakacji, ale jak ktoś pracuje, to, że to ostatni weekend wakacji, to mu nie przeszkadza, prawda? Co więcej, 27 dzień sierpnia w kalendarzu takich nietypowych świąt to jest dzień tira, więc ja z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy a, tyrają, ale b, wszystkich tirowców i wszystkie... Nie powiem, bo to źle brzmi. Osoby, panie, które kierują tymi wielkimi samochodami, bo przecież dużo pań za kółkiem tira też można spotkać. A wiem, że często Eski w trasach słuchacie. Pozdrowienia dla was szerokiej drogi i bezpiecznej drogi przede wszystkim. Temper City, Alvaro Soler, a potem Dawid Kwiatkowski z Margaret do waszych wielkich wozów za moment się dosiądą.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
6: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
11: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Cały czas gram wam słonecznie i wakacyjnie w Radiu SK i wszystkie hity weste się zaczynają, na przykład Music Sounds od Fast Boya brzmi bardzo dobrze. 23 minuty nam do 18 zostały, Hanczak z tej strony. Za chwilę nieco zwolnimy, bo będzie Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. Niektórzy niedługo tak wakacją zaśpiewają, ale jeszcze jest czas, żeby jakąś wakacyjną przygodę przeżyć. I na przykład czytam w internecie, że jutro po południu w Mysłowicach można wziąć udział w biciu rekordu w liczbie ludzi tańczących lambadę. O, proszę bardzo. Trochę można jeszcze sobie bioderkami pobujać przed końcem wakacji, jeżeli ktoś ma blisko.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu dachu wraz z montażem w 10 ratach 0%.
7: RRSO 0%.
6: Już od 311 zł i 90 groszy miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
17: I po reklamie.

0: Słucha całych płyt, to jutro nowy album tego pana, czyli Alexa Warrena, będzie dostępny. No i tam m.in. hit Passenger, który w Radiu SK ochoczo wam oczywiście gramy. Pasażerem w studiu Radia SK, które leci jak statek kosmiczny dalej. W kierunku wolnego wieczoru, mam nadzieję. Jest Rafał Adamczak, chociaż on nie jest pasażerem, on jest bardziej pilotem i to on z wami spędzi ten wieczór imprezkowy. A ja wracam do was jutro po 14. Michał Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na Ciebie.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca! Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
8: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
9: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
13: I po reklamie.
14: Szczecińscy kierowcy, zachowajcie ostrożność między innymi w okolicach węzła Kijewo oraz niezmiennie na trasie zamkowej. Ciaśnie jest też na południowej, na Mieszka I, w Alei Wojska Polskiego oraz na Wyszyńskiego. Termometry wskazują aktualnie 24 stopnie Celsjusza. Padać dzisiaj nie będzie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
16: Plaża, DJ, gwiazda, a pośrodku my. Wiesz, co to oznacza?
17: No to jest prawdziwie fajna wyliczanka, aż się rozmarzyłem. No ale to wszystko już jutro.
16: Przed nami SK Chill Fest Razem dla Ziemi Volume 2, więc będzie się działo. Widzimy się w Nowogardzie na plaży, bo tam mnóstwo atrakcji.
17: Już od godziny 14.30. Gwiazda wieczoru, Happy Set. No ale nie zabraknie oczywiście naszej pomarańczowej ekipy. Mnóstwo gadżetów, które chcemy wam rozdać, więc musicie tam z nami być.
16: Dodatkowo DJ Radia SK, ale także będą warsztaty prowadzone między innymi przez Jarka Jajo Grudę, ale także będą warsztaty ekologiczne, więc warto się pojawić. My już gadżety przygotowane?
17: Oczywiście, samochód mamy naładowany po sam dach.
16: Więc wbijajcie do nas.
17: Cześć!
15: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
0: Minęła 18, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Kolejne sekcje pozostałych 6 ofiar zaplanowano na jutro. Alerty przed upałami w 4 województwach. Od zachodu po południe kraju ostrzegają MGW. Maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. I jeszcze maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
19: SK Sport News.
0: Polskie siatkarki wciąż bez porażki na Mistrzostwach Europy. Komplet 4 zwycięstw zapewniły sobie wygraną z Niemkami. Znów bez straty seta. 3-0. Biało-czerwone mogą być już pewne zajęcia co najmniej drugiego miejsca w grupie A. Teraz czeka ich jednak o wiele trudniejsze wyzwanie. Mecze z najlepszą drużyną na świecie i gospodarzem turnieju, czyli Turczynkami. Przed nami też wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Początek dzisiejszego meczu o 20, a w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku kosz kadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
20: Imprezka.
21: Jak lubicie żelki, to sobie pomyślcie, że ten wieczór jest dla was takim żelkiem. Jak lubicie ciepły prysznic, to pomyślcie sobie, że jest takim ciepłym prysznicem. Czyli krótko mówiąc, same przyjemności, bo to jest imprezka cały czas wakacyjna. Rafał Adamczak, witajcie. Swedish House Mafia, Wait So Long. Tak muzycznie zaczynamy.

jak sobie patrzę, jakie dzisiaj święto mamy, to wydaje mi się, że będzie bardzo radośnie, bo w kalendarzu jasno jest napisane, że 27 sierpnia to dzień tira! I nie patrzmy na tira tylko i wyłącznie jak na wielką, ogromną ciężarówkę, bo jak się okazuje, gdybyśmy się w temat tak bardzo, bardzo zagłębili, to nie każda wielka ciężarówka to tir, tak jak nie każdy mały samolot to awionetka. Wiadomo. Więc moi drodzy, jeżeli gdzieś tam za kierownicą, no, upraszczając tych tirów oczywiście, wielkich ciężarówek, teraz śmigacie jeski, słuchacie, no, dajcie tak troszeczkę, wiecie, po trąbkach. Jakieś bardzo poproszę. Jak jesteście w stanie to nagrać, podeślijcie nam w głosówce. Chętniej my was pozdrowimy. No, ale bez szaleństw nadmiernych, bez szaleństw. Bardzo proszę, bezpiecznie i oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy rzeczywiście za kierownicami tych wielkich pojazdów, bo wielki pojazd wielkim pojazdem, ale prawda jest taka, że to dzięki tym, że mamy i żywność w sklepach, i wszystkie inne artykuły pierwszej, bądź nawet nie pierwszej, ale jednak potrzeby docierają tam, gdzie dotrzeć powinny. No dobra, to kierowców pozdrawiamy, kierowców, tirowców oczywiście, a do tego pozdrawiamy każdego, kto chciałby sobie dzisiaj jakieś święto takie dla siebie ustanowić. Gdybyście chcieli dać znać, jakie to miałoby być święto, to czekam na SMS-y pod 664-402-302, ewentualnie niezmiennie głosówki na Messengerze. A w imprezce teraz Nickelback, Have Your Mind Me, później będzie to Biro Miało.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki. Majko w Radiu SK w wakacyjnej imprezie. 22 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, dzisiaj dzień tira. Poprosiłem, że jak ktoś nas słucha rzeczywiście jadąc za kierownicą takiej wielkiej ciężarówki, to niech nam trąby podeśle. I oto uwaga, Kacper wysłał nawet filmik. Więc wsiadamy do tej ciężarówki z Kacprem. Poczujcie to i usłyszcie to. Tak, tak to się robi. Kacper Szerokości, tutaj jeszcze widziałem, że Kacper nawet tymi wielkimi halogenami nam mignął w rytm hitów na czasie, pięknie. No to Kacper, przyjmij koniecznie od nas, od Eski, naszą kultową już eskową koszulkę z napisem cześć na piersi. To takie będziesz miał powitanie dla kolegów, jak już się gdzieś tam na pauzę na parkingu zatrzymasz i wysiądziesz z tej szoferki, od razu będą wiedzieli, że to Kacper kręci pauzę teraz. Ten, który z Eską trzyma. Rudimental i Kali Talaj Now, tak będzie za chwilę muzycznie w wakacyjnej imprezce w Radiu SK.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jak promocje to ze Społem Szczecin. Społem w ekscytującej cenie. Naturalna woda mineralna Staropolanka 800, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, jedna sztuka, złoty 39. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką, złoty 99. W Społem w ekscytującej cenie. Naturalna woda mineralna Staropolanka 800, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, jedna sztuka, złoty 39.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
8: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że czwartkowo po pracy, ewentualnie różnych innych obowiązkach, nie jesteście tak bardzo zmęczeni, że jedyne ekstazji, o jakim myślicie, to właśnie ekstazji w piosence od ATB. A wiecie w ogóle, ile ta piosenka ma lat? 22 lata. To był dokładnie 2004 rok, kiedy premierowo ATB dał nam Ecstasy, które teraz wam przypomniałem w Radiu SK, bo to jest taki hit, który będzie zawsze na czasie, nie ma co się oszukiwać. I na naszym Messengerze pojawiła się a propos tego święta, co to każdy mógłby dla siebie jakieś takie odpowiednie ustanowić. Pojawiła się głosówka od Olgi.
1: Jakbym mogła ustanowić jakieś swoje święto, to byłoby to święto świętego spokoju. Kiedy dzieci od rana do wieczora niczego ode mnie nie chcą, nie potrzebują, ani mój mąż, ani nikt, a moje klientki z samego rana piszą mi SMS-a z życzeniami spokojnego dnia, świętego spokoju i dodatkowo wysyłają mi opłaty za zaplanowane wizyty, których nie będzie.
0: I w sumie takie święto to ja mogę biorę z zamkniętymi oczami. Z drugiej strony, to nawet tak bardzo blisko, jest propozycja, którą mam dla was po godzinie 19. Otóż komuś z was dam 1000 złotych i jeszcze zestaw fajnych gadżetów dorzucę. Jak wy mi na sk.pl napiszecie, w czym chcielibyście być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. To już po godzinie 19. Tysiak czeka, a wy się na sk.pl zgłaszajcie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
3: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
5: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
6: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
17: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
18: Mamy to, o w Lewiatanie, tanie.
19: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
20: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: I po reklamie.

Jeżeli wasz powrót z pracy do domu jest taki ślimaczy, powolny, a chcielibyście szybciej, no proszę bardzo, ta piosenka od Sienny Spyro, Great Expectation, też była wolna. No już nie jesteście sami, jesteście wy i Sienna. To jest Radio SK, to jest imprezka u nas, hity na czasie. Za 4,5 minuty będzie 19. SK.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: RTV Eura GD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Eura GD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Starachowice i Mielec, te dwa miasta to kolejne przystanki naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Odwiedzimy je w najbliższy weekend. W Starachowicach w sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. Niedziela to koncerty z Koliba, Bryskiej i legendarnej grupy T-Love. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. W Mielcu podobnie, czyli różnorodnie muzycznie. W sobotę wystąpią Grubson i Michał Szczygieł, a w niedzielę niedziela należeć będzie do Agnieszki Chylińskiej. Wstęp na imprezę jest wolny. Przedwczoraj walczył w Sopocie o bursztynowego Słowika. Dzisiaj o 23:00 wystąpi nad Wisłą w Warszawie, no a później jesienią zagra w klubach w kilku miastach. Jeremi Sikorski, którego znacie choćby z hitu Wracam, ogłosił trasę koncertową. 25 listopada Jeremi zacznie koncertem w Warszawie, a w grudniu wystąpi w Gdańsku, Krakowie i Katowicach.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Eska.
11: Eska.
10: Czym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym? Dajcie znać na esk.pl. Mam dla was 1000 zł i zestaw fajnych gadżetów, ale mam też dla was na lato hit na czasie. Tak, tak, jeszcze lato. Dawid Porsiadło na błysk zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Wiem, że wam się podoba, dlatego ten numer się pojawił w wakacyjnej imprezie. Thomas Gray, Rumors.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są tu fani Liwki? Artystka może do tej pory niektórym z was kojarzyła się z licznymi współpracami, ale tak naprawdę już niedługo będą 2 lata, jak zadebiutowała albumem Z papieru i teraz powraca i jak sama mówi, będzie eksperymentować, szukać, próbować nowych rzeczy. No i daje nam nowy numer z tego właśnie nowego rozdziału, w którym chyba są i eksperymenty, i szukanie, i próbowanie. Liwka, poza tobą nic.

0: wszystkie hity zaczynają się w Ekstra, ten numer swoją premierę też miał u nas. To jest nówka sztuka na naszej letniej, wakacyjnej playliście. Swedish House Mafia i Lykeli. Happiness is so set. Za 29 minut będzie 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Jak ktoś jest wrażliwy, to niech sobie teraz idzie do kuchni, zrobi herbatę. Dlatego, że będziemy o zakładaniu welfonów rozmawiać. Dzień dobry, Karolino.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja wiem, że ty w pracy jesteś. Powiedz, co ty w tej pracy będziesz dzisiaj robić, bo to trochę się z naszą branżą tutaj przeplata.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj zabezpieczam medycznie koncert Kaśki Sochackiej.
0: A Kaśka Sochacka dzisiaj gra w Opolu, z tego co pamiętam, tak?
2: Dokładnie tak.
0: O, to moi drodzy, jak jesteście na koncercie Kaśki Sochackiej albo się tam wybieracie, w Opolu właśnie, to wiecie, że o wasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zdrowie, dba między innymi Karolina. Karolino, droga, a powiedz, bo ty jesteś takim, napisałaś, uwaga, to będzie dokładny cytat, młodym ratownikiem medycznym. Z jakimi wyzwaniami boryka się młody ratownik medyczny, który ma na imię Karolina?
2: Młody ratownik medyczny boryka się z problemem zakładania węflonów.
0: Ale czekaj, nie idzie, nie lubisz, nie umiesz, nie potrafisz, czy chciałabyś być, no właśnie jak to w naszej zabawie, mistrzem?
2: Chciałabym być mistrzem i mieć supermoc, taki wiesz, laser, żeby zobaczyć, gdzie jest ta żyła i bez problemu zakłuć tego pacjenta.
0: Jen, jak to strasznie wszystko brzmi, aż mam gęsią skórkę, matko jedyna. Ale wiadomo, to są bardzo ważne rzeczy. Można sobie tutaj śmieszkować, ale to są ważne sprawy. Słuchaj, czyli chciałabyś tak, pewnie podchodzisz z wenflonem do pacjenta, zamykasz oko, otwierasz oko i już wenflon założony.
2: O, byłoby bardzo super.
0: Słuchaj, a są w ogóle, są takie rzeczy jak wenflony ćwiczebne, że możesz sobie kupić na przykład 1000 wenflonów i trenować?
2: To znaczy, no mogę sobie trenować, ale ale na kim miałabym trenować? Na człowieku musiałabym trenować.
0: A nie ma jakichś takich udawanych człowieków?
2: No są takie, udawane człowieki są, ale są też takie trenażery specjalne do zakładania wenflonów, ale to nie odzwierciedla tego.
0: Rozumiem. Słuchaj, to ja nie wiem w takim razie, w co ty pójdziesz i czy ty zainwestujesz w wenflony, czy udawanego człowieka, czy może jeszcze inny sposób znajdziesz, ale ja trzymam kciuki za to, żebyś była mistrzem, bo wtedy coś czuję, że i my dookoła ciebie będziemy bezpieczniejsi. I moja droga, mnie w prezencie dla ciebie 1000 zł i jeszcze gadżety, wow. Zestaw gadżetów od TEP Edukacja dla ciebie.
2: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się przydadzą na wenflony.
0: Wierzę, że wykorzystasz to dobrze. Chciałem zapytać ciebie, czy znasz ceny na rynku i wiesz, ile kosztuje na przykład udawany człowiek?
2: Ale no niestety, no około 1000 zł. Dam sobie radę, poradzę sobie.
0: No dobrze, słuchaj, to ja w takim razie życzę, żeby koncert Kaśki Sochackiej, jeżeli chodzi o sprawy medyczne, był spokojny, żebyś jednak nie musiała wykazywać się swoimi umiejętnościami, żebyś tam trochę, wiesz, jakichś przyjemności artystycznych dla siebie z tego wszystkiego wzięła,
2: dokładnie.
0: Okay?
2: Bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego. Na tym polega zawód ratownika medycznego, żeby nic nie robić. Oczekiwać.
0: To powiedziała Karolina, ale właśnie tego wszystkim ratownikom życzę i tobie również, żebyście oczekiwali i tego oczekiwania mieli jak najwięcej. Wszystkiego dobrego,
2: dziękuję,
0: było
2: bardzo.
0: Mi szalenie miło cię poznać. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.teb.pl.
3: Reklama.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEP Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
5: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
4: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

wy kiedy sobie pozwoliliście ostatnio, żeby tak wiecie, w sposób planowy bądź mniej planowy zgubić się nocą? Kuban i Zalia, Kyoto. W Radiu SK to jest wakacyjna imprezka i takie hity na czasie wam podrzucamy. Ed Sheeran, Bad Habits będzie już za chwilę. Będzie jeszcze nówka sztuka od Armina przed godziną 20. A Zalia dzisiaj pojawi się w ramach jednego z dwóch koncertów, które jeszcze w Sopocie. Top of the Top Sopot Festival. Dziś ostatni już dzień. Najpierw Top of the Rock i na scenie Lady Punk. Perfekt, Małgorzata Ostrowska między innymi, czyli klasyki polskie, a później koncerty, duety Nocy Letniej. No i tutaj właśnie będzie Zalia, będzie Błażej Król, będzie Jan Klosia, będzie Igor Herbut, będzie Zalewski, będzie Maryla Rodowicz między innymi, czyli jeszcze tyle w Sopocie się dzieje. W Sopocie, który my, Radio SK, również razem z wami bardzo mocno przeżywamy i bierzemy w tym wszystkim udział.

Po pierwsze, jeżeli lubicie taką muzykę, to będę miał dla was coś interesującego, coś fajnego, coś dobrego już po godzinie 20. Bądźcie czujni. Jeżeli marzy wam się jeszcze na koniec wakacji udział w fajnej imprezie, a jeżeli chcecie takiej muzyki więcej, polecam nasz stream SK Live Remix w naszej apce eskowej i polecam też SK Live Remix na antenie Radia SK i w piątek, i w sobotę, w każdy weekend. Tak wam gramy wieczorową i nocną porą. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nówka sztuka na naszej playliście w Radiu SK.

0: promocja.
1: Więcej.
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Halo na Wogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14:30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
10: Dziś oficjalnie rozpoczyna się Akpol Baja Poland 2026. Ekipy już są przygotowane do tego, aby jutro wyjechać na odcinki testowe dla załóg, a później odcinki specjalne. Ale w sobotę i w niedzielę też się dzieje.
11: W sobotę rywalizacja przeniesie się na poligon Drawski, natomiast w niedzielę uroczyste wręczenie pucharów dla zwycięzców.
10: I finałowe odcinki przed. A kto w ogóle pojawi się na linii startu?
11: O tym opowie nam Marcin Fiejdasz, dyrektor zawodów.
12: Martin Sest to jest jeden taki zawodnik, który jest znany w tej chwili z relacji w WRC. Natomiast musimy też wspomnieć o Matiasie Krzyżmie, który jest mistrzem świata w rallycrossie. No i oczywiście no, musimy powiedzieć o twarzy tego rajdu, czyli Krzysztofie Hołowczycu, który po raz kolejny startuje w tym rajdzie.
10: A więcej na sk.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
13: Muzyka się żyje.
14: Zaczyna się czwarty, ostatni już dzień Top of the Top Sopot Festiwalu właśnie w tym momencie. A dzisiaj w Operze Leśnej rządzą gitary, to w koncercie Top of the Rock, w którym wystąpią legendy polskiego rocka, m.in. Lady Punk i raczej Małgorzata Ostrowska. W drugiej części wieczoru na scenie pojawi się królowa Maryla Rodowicz, a także wielu artystów znanych ze Eski, na przykład Zalia, Igor Herbut czy Jan Kleosia. To będzie koncert pod hasłem Duety Nocy Letniej, a na naszym Instagramie możecie zobaczyć mnóstwo zakulisowych relacji ze wszystkich dni festiwalu, bo oczywiście Eski i naszej ekipy na miejscu nie zabrakło. Możecie też zobaczyć, jakim wozem i jak zajechała na miejsce Maryla Rodowicz. Polska potwierdza udział w przyszłorocznej Eurowizji. Wyślemy naszego reprezentanta do Bułgarii. To jest news, który jako pierwsi zdobyli dziennikarze Eski, a więcej przeczytacie na sk.pl.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
14: Jako że wskoczyliśmy w kolejną godzinę, bo to już prawie 2 po 20, u nas teraz więcej hitów na czasie, takich w sam raz na wieczór, w sam raz do imprezkowania. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę. Temper City, Self Aware. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, witajcie.

0: 27 sierpnia, czwartek, dzień Kira w kalendarzu. To jest imprezka w Radiu SK, 14 po 20 już.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czas na kolejną nowkę, sztukę, to jest Cat's Eye i numer, który nazywa się Animal. I uwaga, wiecie, że współautorem tego numeru jest sam Ed Sheeran. Mało tego, to on wyszedł z inicjatywą, żeby się przykleić do dziewczyn i rzeczywiście być współtwórcą. Wpadł na Cat's Eye, kiedy był w Meksyku. Tam po raz pierwszy usłyszał twórczość tego zespołu. Potem się odezwał do dziewczyn, zaproponował wspólne sprawy. A dziewczyny, dobra, no to pokażmy światu nasze animale. I teraz właśnie pokażą, a może nie tyle, pokażą, co dadzą nam posłuchać. Cat's Eye, Animale.

0: tam pamiętał o tym mundialu, który za nami, prawda? Ale jednak to jest numer, który nam się z tym wydarzeniem piłkarskim mocno kojarzy i mocno z nim związany jest. Andrea Bocelli, David Guetta, Jay, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Tak wam zagrałem w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Wspominałem o zaproszeniach na Sunset Square. No i ledwo człowiek wspomni o tym, że ma. Jeszcze nawet słowa nie powie, co tu by trzeba było zrobić, żebym te zaproszenia dał, a już takie głosówki wpadają jak ta od Jarka.
1: Siema SK, próbowałem już wszystkiego. Tańczyłem do radia w kuchni, robiłem własny festiwal na balkonie, ale umówmy się, nic nie zastąpi Sunset Square. Moje nogi aż rwą się do tańca, a serce bije w rytmie basu. Zlitujcie się i wyślijcie mi na tą super imprezę. Pozdro, Jaro.
0: Wcale się nie będziemy litować, jak twoje nogi tak bardzo rwą się do tańca, a Sunset Square już jutro się rozpoczyna. No to Jaro, podwójna wejściówka dla ciebie jak najbardziej.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszałeś? Z Połem koszyk apkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
7: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
8: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na ciebie!
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Grill

0: Gram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? No, taka jest właśnie muza od bazy Magnetic. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, ale te wakacje powoli, powoli się kończą. Coś się kończy, ale też coś się zaczyna, idzie u nas w SK coś nowego. A ostatni dzień wakacji, no tak w tym roku się ułożyło, że to poniedziałek i u nas sprawa wyjątkowa. W SK po raz pierwszy, moi drodzy, popołudniowy program właśnie w poniedziałek poprowadzą wasi ulubieńcy. Gwiazdy, Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, tak, tak, ten duet, który zdobył bursztynowego słowika dopiero co w Sopocie. Będzie Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cymz, Blanka, tyle gospodarzy tej popołudniówki poniedziałkowej, eskowej u nas w SC. Z wami, z nami i dla was. To wszystko w poniedziałek już po godzinie 15. 17 minut teraz mamy do godziny 21. Co byście powiedzieli na Towarzystwo Sombra?

Ten numer zdecydowanie mocno koloruje nam końcówkę tegorocznych wakacji. MJ Deli, Deli Supreme, to jest nowość na naszej playliście w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 4 minuty i będzie godzina 21, a kolejne hity na czasie na 21 już są przygotowane.

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol! I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
3: Jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób możecie zakończyć wakacje, bo nie oszukujmy się, one tuż, ale jeszcze można, nie płacz, ale można jeszcze je wykorzystać. Ale na początku się przedstawmy.
4: Mateusz Lantar Tomaszewicz
3: i Krzysztof Baziuniak. Mowa oczywiście o Holiday Park Szczecin, gdzie naprawdę masa atrakcji, a na jej liście m.in.
4: Drifting Arena, elektryczne pojazdy, zaskoczyłeś mnie. Wheel of Szczecin czy Booster Max. My mamy kilka wyjściówek do rozdania. Chcecie, piszcie szczecinmałpeska.pl i odpowiedzcie na pytanie, ile metrów wysokości ma Wheel of Szczecin.
3: A jeżeli zastanawiacie się, jak spędzić kolejny weekend, tak naprawdę piątek...
4: Rozpocząć rok szkolny, dobrze?
3: Block Party Powerade by Kubańczyk Amfiteatr w Stargardzie, godzina 17.
4: Na scenie Siles, Smolasty, Modelki i oczywiście Gwiazdą Wieczoru Kubańczyk, tak jak już mówiłeś.
3: Cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
5: A wiecie, że jutro o tej porze już będziemy mogli powiedzieć: o, weekend ruszył, o, jak fajnie. A z drugiej strony to będzie ostatni weekend tych wakacji. A za tydzień o tej porze to już trzeba będzie mieć lekcje odrobione. Dobra, nic nie mówiłem. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Muszę wam to teraz wynagrodzić hitami na czasie. Bardzo proszę, Another Check to You, taki jest początek. Potem w kolejce Jason Derulo, Oscar Sims, Eminem i mam nadzieję, że jest to dobra propozycja.

Jak ktoś myślał, że ten zaśpiew Ambra, Ambra Kadabra, to wymyślił Eminem, to o, nie, drogie dzieci, nie! To pochodzi z oryginału Steve Miller Band, rok 1982. To wtedy powstał numer Abracadabra, a teraz po prostu fragmenciku i znanej melodii Eminem użył w numerze Houdini, który wam zagrałem w imprezce w Radiu SK, bo gramy hity na czasie, bo za chwilę nówka sztuka Robin Schulz i Watermat Take It Slow, czyli tak naprawdę nowa wersja numeru, który znamy z roku 2014, Bullet. Będzie też Łatwo Ganki i Majko, będzie Sugar Babes, a w najbliższy weekend bawimy się w ramach SK Music Tour i to w dwóch miejscówkach jednocześnie. Pierwsza miejscówka to Starachowice, druga miejscówka to Mielec. I w tej pierwszej, w sobotę, będę z wami ja, Young Iggy i Fukaj. W niedzielę Mati Fuczyło z Kolim, Bryska i Tilaw. Natomiast jeżeli chodzi o Mielec, Kamil Noseli i Kamila Ryciak czekają. W sobotę zagra tam Michał Szczygieł i Grubson, a w niedzielę zespół z Agnieszka Chryniska. I jeżeli to są wasze miejscówki, jeżeli wy tam będziecie, przychodźcie, będziemy się razem bawić. Wstęp jest za darmo.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię

0: 29 po 21 to jest imprezka w Radiu USK z hitami na czasie. Alan Walker, Ava Max, Fate już za nami. Słuchajcie, Forbes przygotował ranking najpiękniejszych wsi świata. I Europa ten ranking zdominowała. I tak sobie go przeglądam. Wygrała jedna z angielskich wsi. No urokliwie to wygląda na zdjęciach, urokliwie. Ale i tak pewnie my, Polacy, możemy się rozmarzyć, że najpiękniejsza jest polska wieś. Bo na pewno wiele osób mieszka na polskiej wsi. Wiele osób ma jakieś wspomnienia związane z polską wsią. Wiele osób wakacje spędzało na polskiej wsi. A jeszcze jak do tego dorzucimy dźwięk odpalanego bizona.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: I po reklamie.

Jak ktoś jeszcze ma w sobie 18 minut przed 22 dużo energii, to proszę bardzo, to można było poskakać, można, czemu nie? Dlatego właśnie tak wam gramy w imprezę w Radiu SK, Damiana Dawid i Zombie Lady. Słuchajcie, bo przyszło bardzo dużo pytań nagle, jak powiedziałem, że polska wieś to dla niektórych skojarzenie na przykład z dźwiękiem uruchamianego bizona. Co to jest ten bizon? Takie pytania przyszły, dlaczego ten dźwięk jest taki fajny? Otóż! Szanowni Państwo, jak ktoś nie wie, bo może jeszcze go nie było na świecie, proszę zanotować, że bizon, zgodnie z definicją encyklopedyczną, to jest kombajn rolniczy produkcji polskiej, służący do zbioru zbóż, rzepaku, kukurydzy, słonecznika i innych roślin nasiennych. Był produkowany w Płocku, już nie jest. I tak zupełnie przypadkowo się składa, że mamy tutaj pana Waldka z bizonem i pan Waldek nam zaprezentuje, jak taki bizon brzmiał. Proszę bardzo, proszę, można zrobić głośniej. Panie Waldku! No i co? No to daj mu troszeczkę, daj mu! No i kiedyś tak to właśnie było z tą polską wsią.

W imprezie w Radiu SK White 2115 Palar i Vivi Simon to coś. Słuchajcie, świat chyba trochę zwariował. Wczoraj na Top of the Tops pod festiwal Kuba Badach zaśpiewał Last Christmas w świątecznym sweterku. Padał śnieg do tego, choinki się mieniły w scenografii. Tak było. No a 8 września Polsat pokaże Chywina samego w domu. Czyżby święta w tym roku tak zaskoczenia i nieco wcześniej? Ale może na tym ta zabawa powinna polegać, że nigdy nie wiemy, kiedy przyjdą święta, byśmy tego całego szaleństwa w centrach handlowych uniknęli, co? Rafał Adamczak, dzięki, dobrej nocy.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
3: Krzysiu, wiesz, jak można ciekawie spędzić ostatni wakacyjny piątek w tym roku?
4: A powiedz mi.
3: Wystarczy, że pojawicie się, drodzy słuchacze, w Nowogardzie, na plaży w Nowogardzie, bo przed nami jutro SK Chill Fest Razem dla Ziemi Volume 2. Na miejscu mnóstwo atrakcji.
4: Będzie muzyka, oczywiście, będzie muzyka. Letnia atmosfera, ekologia, atrakcje dla całych rodzin i przede wszystkim dużo dobrej energii, ale gwiazdą wydarzenia będzie Happy Set.
3: Dodatkowo dobre hity, najlepsze hity zagra dla Was DJ Radia SK, ale też będzie nasza w tym całym centrum pomarańczowa ekipa.
4: Animacje, nasz eskowy safe, stopper, naprawdę będzie się działo. Mamy mnóstwo gadżetów, chcemy je Wam rozdać. Zapraszamy.
3: A szczegółów szukajcie na naszej stronie internetowej sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

Radio SK.

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go!

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

0: SK Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?